0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

0: oczy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Meloratio Mazury.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Halo, Kacper?
8: Ja

0: wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o grach planszowych. Będzie też o drukarkach 3D. Ja nazywam się Marek Apel. Ze mną w studiu Szymon Szybczyński, Stowarzyszenie Miłośników Gier Grywam. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie całą Ostrudę. Hej, hej.
1: Szymonie, bo będzie zaproszenie na drugi Ostrudzki Festiwal Gier Planszowych. To za chwilę. Ale o tym, co zadziało się w ostatnich miesiącach u was w stowarzyszeniu, a mianowicie wyciągnęliście rękę po pieniądze. I to może brzmieć tak trochę złowieszczo, ale w dobrym celu. Zbieraliście na drukarkę 3D. Po co? Dlaczego? Bo musimy was poinformować, że udało się zebrać.
2: Udało się zebrać, słuchajcie, drukarka mniej więcej około 4000, założyliśmy sobie 5000, udało się przez okres 2-3 tygodni zebrać całą tą sumę. Zrobiliśmy akcję na pchlim targu, gdzieś tam skrzyknęliśmy się wśród grupy, tak, członków Grywam, każdy przyniósł gry, których już jakby nie korzysta, i sprzedawaliśmy je podczas pchliego targu. No ale głównie darczyńcy gdzieś tam, tak, Slow Jogging z Olsztyna gdzieś tam tutaj nas wsparł mocno, sporo różnych osób z Ostrudy również, więc dziękujemy serdecznie. Jest plan na drukarkę 3D, a po co? Słuchajcie, no bo gry planszowe to jakby moc tworzenia też tak naprawdę, więc planujemy gdzieś tam w przyszłości ulepszać swoje gry planszowe, które już posiadamy, tworzyć nowe gdzieś tam, tworzyć pionki, figurki też do malowania. Planujemy tą sekcję malowania gdzieś tam może rozwijać, bitewniaki, więc to tak naprawdę taki wydruk, który możemy po kosztach gdzieś tam samemu dokonać w naszym lokalu, na pewno nam to usprawni i pomoże, żeby faktycznie dalej w tym kierunku się rozwijać.
1: No właśnie, ale co z dorabianiem? Bo jak masz planszówkę, no to często bywa, że po paru latach, a to gdzieś figurka się zawieruszy. A w moich planszówkach domowych to już w ogóle kostki do gry, to jest coś, co dziwnie ginie jak skarpetki w domu. Dorabiać figurki i elementy też?
2: No jak najbardziej. Dużo, dużo gier ma dosyć proste figurki, a na pewno wiemy, że jak dzieciaki, czy tam młodzież, czy nawet my jak gramy i faktycznie jest ta postać, nie jest zwykłym pionkiem tekturowym, czy tam plastikowym, tylko faktycznie jest taką figurką w 3D gdzieś, którą się biega po planszy, to od razu ta imersja wzrasta, przyjemności grania w taką grę. Więc tak naprawdę, no, ale też mówimy o insertach na przykład, które pomagają porządkować te gry gdzieś tam, tak, że cała ta wypraska, która ląduje w pudełku, gdzieś ona tak ułatwia gdzieś tam przechowywanie tych gier. Wieże do kości, czyli jakby sam rzut tymi kośćmi odbywa się w inny sposób, jeżeli wrzucamy do przepięknej wieży w kształcie, nie wiem, pająka, powiedzmy tak, czy takiej baszty, powiedzmy tak, więc to taki jest plan też na to, nie? No i sam fakt rozwijania się trochę w tym kierunku, wiadomo, druk 3D wychodzi coraz bardziej do przodu i planujemy gdzieś tam tutaj może, tak, jako sekcję grywamową tą 3D gdzieś tam rozwinąć, zobaczymy, czy młodzi pasjonaci 3D się pojawią u nas w Ostrudzie.
1: Pewnie się pojawią, a teraz zaproszenie. 23 i 24 maja w Ostrudzie odbędzie się drugi Ostrudzki Festiwal Gier Planszowych. Sukces. Dlaczego? Dlatego, że to druga edycja. Ja pamiętam, jak spotkaliśmy się na tej pierwszej w sali reprezentacyjnej zamku, to ty tak mówiłeś, a zobaczymy jak wyjdzie, a zobaczymy czy będzie druga edycja. No i jest, to znaczy, że pierwsza wyszła.
2: Zgadza się. Główny problem polega na tym, że jest nas w Grywam coraz więcej. Mamy 41 oficjalnych członków i mamy więcej rąk do działania tak naprawdę. Więc tutaj wielki ukłon w stronę całej ekipy z Grywam, która praktycznie ciężko nad tym pracuje i tworzy to wszystko. Więc dzięki temu, że nas jest coraz więcej, możemy ten rozkład sił trochę podzielić i tworzyć właśnie takie wydarzenie, jakim jest nasz tutaj planszówkowy konwent. Masa różnych rzeczy tam jest przewidziana, ale sam fakt przygotowywania tego wszystkiego, maili do wydawnictw, gdzieś tam tworzenie projektów graficznych, niegraficznych, wszystko jakby staramy się tutaj własnymi siłami gdzieś tam przy wsparciu oczywiście finansowym miasta tam gdzieś działać, ale no mówię, pracy jest ogrom tak naprawdę, a wszystko jakby tutaj działamy non-profit, czyli jakby nikt nie pobiera żadnego wynagrodzenia za ten czas i te działania, które tutaj wkłada w przygotowanie festiwalu.
1: Szymonie, ale rozlała się ta impreza. Druga edycja będzie w trzech lokalizacjach.
2: Zgadza się, tak. No jak w zeszłym roku mieliśmy blanki szklasz w szlanki, tak, jeżeli chodzi o skrable tutaj na zamku, więc one nadal zostają na zamku. Mamy tam już około 75 osób zapisanych, więc zapisy ciągle trwają, jeżeli ktoś ma ochotę w skrable się zmierzyć, nie ma problemu. Szachy wylądowały w tym roku w Centrum Użyteczności Publicznej, czyli tutaj w białych koszarach u nas, więc jeżeli ktoś ma ochotę na szachowe rozgrywki, to w sobotę tam śmiało można podejść, zapisać się, tak. W niedzielę przeniesiemy szachy pod amfiteatr, tak, czyli zrobimy takie rodzinne rozgrywki szachowe przy amfiteatrze. planszy. No a cała jakby ta część taka gry wamowa, planszówkowa, tutaj tak będzie w amfiteatrze.
1: Jakby pogratulować pomysłu wszystkich działań, ale nie sami, bo tak, oprócz Stowarzyszenia Miłośników Gier Grywam, to w tym roku MLKS Ostrudzianka, no to sekcja szachowa, pozdrawiamy pana Grzegorza Miśtę.
2: Tak jest.
1: Ale też Polska Federacja Scrabble. Mistrzostwa Polski, tak to możemy traktować? Taki nieoficjalny.
2: No słuchajcie, to jest 20. edycja tak naprawdę, nie? Więc gdzieś tam to kiedyś za czasów pana Algierda ruszyło, teraz tutaj dziewczyny tak tutaj prężnie działają. Jest plan, może Anusz Widelec, uda nam się taką podjąć współpracę trochę z Taun, tak? Gdzieś te skrable może nie cieszą się już takim zainteresowaniem jak kiedyś, nie? Ale jeżeli by się udało stworzyć taką sekcję skrablową w Ostródzie, my jesteśmy jak najbardziej otwarci, tutaj z dziewczynami rozmawiamy, musi być chęć mieszkańców Ostródy, jeżeli chcą grać w skrable, nie ma problemu, przyjdźcie, słuchajcie, na turniej, stworzymy jakąś grupę i będziemy działać ze skrablami w Ostródzie.
1: Szymonie, ale to teraz o takich wydarzeniach towarzyszących, bo oprócz tego, że pogramy, no to też będziemy mogli pomalować figurki, będzie coś dla najmłodszych. To nie jest tylko tak, że spotyka się elita na granie w skrable albo na granie w szachy i tyle.
2: Tak, tak. My planujemy, głównie tak naprawdę czekamy na mieszkańców Ostródy, czekamy na dzieci, czekamy na młodzież, czekamy na seniorów. My jesteśmy tutaj dla was tak naprawdę i chcemy tworzyć pewne środowisko w Ostródzie, które będzie się rozwijało, będzie rozkwitało, tak, i będzie tworzyło pasjonatów, tak, grup pasjonatów związanych z grami planszowymi. Mamy wiele atrakcji przewidzianych. Jeżeli ktoś tam lubi malować, tak, tworzyć właśnie, będzie malowanie figurek. Jest turniej w Rumikuła. No niestety już mamy 40 osób zapisanych i mamy już zamknięte zapisy, tak, ale słuchajcie, w niedzielę na Łące jest plan na granie z dzieciakami, więc zapraszamy rodziny z dziećmi. Przy naszym tutaj placu zabaw przy amfiteatrze będą kucyki. Pokażemy wiele gier dziecięcych, gdzie rodzic będzie mógł razem z dziećmi sobie pograć, ale będzie turniej w puzzle, słuchajcie. Dwuosobowy, drużyny dwuosobowe będą się mierzyć na czas, będziemy układać puzzle, 500 elementów tutaj razem z Treflem, gdzieśmy tutaj współpracę nawiązali, więc będzie taki turniej puzzlowy. Jeżeli mamy fanów puzzli w Ostródzie, to też zachęcamy. W niedzielę między 12 bodajże a 16 będzie ten turniej puzzlowy, więc zachęcamy, żeby tak, no i masa rzeczy. Quiz planszówkowy mamy też przewidziany, jest turniej w Katan też zaplanowany na sobotę. Jeżeli są fani Katanu, to zapraszamy, bo to jest takie eliminacje do Mistrzostw Polski, więc osoba, która wygra tutaj u nas w tych Mistrzostwach Katan w Ostródzie, zostanie bilet do Krakowa, żeby tam jakby też walczyć o Mistrza Polski. Tylko nie oszukujmy się, sporo osób przyjeżdża tu z okolic, żeby wziąć udział właśnie w tym turnieju i zawalczyć o ten bilet, więc nie będzie łatwo. Bajer polega na tym, że chcemy zaprosić was do aktywności takich, wiecie, outdoorowych tak naprawdę, dużo gier, molki, zagramy sobie w molki, gdzieś te gry przestrzenne, więc będą kocyki takie do pogrania po prostu sobie, tak, na trawie razem
1: ze
2: swoimi dzieciakami.
1: Pograć.
2: Tak jest.
1: Szymonie, wszystkie te atrakcje za darmo, ale na plakacie widzę, że jest kod QR i taka informacja. Tu potrzebujesz wcześniej zgłosić chęć udziału.
2: Zgadza się. No na przykład do skrabli, tak, jeżeli ktoś tam planuje, na przykład Rumiku podobnie, mamy już niestety zamkniętą listę 40 osób, bo tylko tyle jakby nam przestrzeń tutaj pozwoliła, więc na Rumiku się już nie da zapisać. To też o wiele ułatwia pracę, tak, czy organizację takiego turnieju, jeżeli wiemy, ile osób możemy się spodziewać. Skrablowce tak naprawdę mają 75 osób zapisanych, tam nie ma ograniczeń miejscowych. No jedynie jakby zamek gdzieś tam tutaj, tak, to jest nasza sala kameralna, uniemożliwia, jeżeli tam będzie bardzo dużo osób, tak, więc też, a tak naprawdę jeżeli ktoś przyjdzie z marszu w sobotę, to też nie mam problemu, od 10 są zapisy, 11 rusza turniej w skrable, więc tam śmiało można się rozsiąść i przyjść po prostu tak znienacka, bez zapisów wcześniejszych. No jeżeli chodzi o turnieje na przykład w Katan, też jakby mamy te 16 osób, są ograniczenia, więc też zachęcamy, żeby jeżeli ktoś chce wziąć udział w turnieju, to lepiej się po prostu zgłosić wcześniej.
1: W 2025 roku najlepszy okazał się Michał Ala Brudziński z Włocławka. Zobaczymy, czy w tym roku przyjedzie po rywalizować, czy tytuł trafi może do Ostrudzianina.
2: Słuchajcie, no liczymy na naszą Ostrudę. Tak naprawdę w zeszłym roku około 10 osób z tych 90 było z Ostrudy, więc liczymy, że Ostruda trochę tutaj się weźmie do roboty i przyjdzie zawalczyć tak naprawdę o miano najlepszego skrablowca, czy może nie w Polsce, ale tu w naszej Ostrudzie, więc...
1: Patrzę na wyniki. Najlepszy Ostrudzianin Michał Kolaj. Bilans 7 zwycięstw, 5 porażek. 23 miejsce, także zobacz. Na te nasze ostrudzkie mistrzostwa przyjechało co najmniej 22 zawodników spoza Ostródy.
2: No zgadza się, tak naprawdę cieszymy się w Rumikubie podobnie, mamy 40 osób, tak naprawdę jest 10 osób może jest z Ostródy, 30 osób jest tutaj z okolic, którzy przyjeżdżają specjalnie na to wydarzenie. Z Katanem podobnie tak naprawdę, no zachęcamy naszych mieszkańców, słuchajcie, dużo osób przyjeżdża spoza Ostródy, żeby skorzystać z tych atrakcji, a my tak naprawdę nie wiemy, tutaj liczymy, że nasi mieszkańcy zobaczą, że tak naprawdę to jest fajna impreza, na którą serdecznie zachęcamy, jest moc atrakcji, gdzie można sporo gier wygrać, tak po prostu, bez żadnych jakichś tam większego wysiłku. Stawiamy na dobrą zabawę i zachęcamy naszych mieszkańców, żeby wpadli do nas, po prostu przybili piątkę gdzieś tam taki i pograli z nami w różne ciekawe gry.
1: W tamtym roku było 107 graczy. Dobrze by było, żeby w tym roku było więcej. Na czy to... raczej sala reprezentacyjna nie pomieści?
2: Jeżeli chodzi o Scrabble, no to mamy pewne tutaj ograniczenia tak naprawdę. Amfiteatr jest dosyć mocno otwarty, więc jakby ta przestrzeń jest dosyć duża, więc tak jak liczyliśmy, mamy takie opaseczki, rozdajemy, słuchajcie. Chcemy was trochę policzyć, żeby wiedzieć mniej więcej, jak ta frekwencja wygląda, ale dzięki tym opaseczkom będziemy też losować nagrody. Więc każdy, kto zostanie do końca w sobotę tam godziny 18 i będzie miał tą opaskę na ręku, po prostu może mieć szczęście i nagrodę dostać, tak? Za to, że jest z nami, że był, więc zachęcamy też po prostu do tego. Więc liczymy, no, w zeszłym roku tak naprawdę przewinęło nam się około 300-400 osób, tak? Zobaczymy, jak to w tym roku przez te dwa weekendy gdzieś tutaj się wydarzy. No, ale liczymy po prostu, że faktycznie impreza jakby tą skalę gdzieś tam dosyć sporo ma i liczymy, no najbardziej nam zależy na mieszkańcach Ostródy, którzy przyjdą, poznają nas, bo liczymy też na to, że na przykład ta sekcja dziecięca gdzieś tam, którą planujemy w przyszłości tutaj utworzyć, uda nam się ją zrealizować na zasadzie tego, że rodzice chcą pokazywać gry planszowe swoim dzieciom i zarażać jakby pokazać im to, że ta alternatywa dla telefonu jest dosyć przyjemna i przy tych grach można wspólnie przyjemnie spędzić czas.
1: 23 i 24 maja w Ostródzie będziemy mieli drugi festiwal gier planszowych. Wpadajcie, będzie sporo działo się w amfiteatrze, zamku, a także na bulwarze europejskim. A no tak, sekcja szachowa MLKS Ostrudzianki będzie też miała turniej w Centrum Użyteczności Publicznej. Szczegółów szukajcie na plakatach, a odnajdziecie je m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostródzie.
0: Zmieniamy temat.
1: Teraz w magazynie reporterów Melo Radia Mazury będzie o rodzinie ostródzkich smoków. Przy zamku w Ostródzie pojawiła się piąta figurka ostródzkiego smoka i jest to smok rycerz. Ze mną Katarzyna Sosnowska-Rama z Wydziału Promocji Ostródzkiego Ratusza. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Piąty smok, czyli ostródzka duma, rycerz. Rodzina smoków się powiększyła. Co jeszcze w planach, kiedy smok spóźnialski?
3: Smok spóźnialski nie będzie spóźniony, jeżeli chodzi o realizację. Pojawi się już w czerwcu, czyli jeszcze właśnie przed tą taką kumulacją wydarzeń letnich. O dokładnym terminie jeszcze będziemy informować, natomiast no już w tym sezonie będziemy mieć 6 smoków.
1: 6 smoków. Dlaczego smok rycerz nie ma kodu QR, a jego 4 współtowarzysze mają kody QR?
3: Z bardzo prostej przyczyny. Smok rycerz pojawił się dzisiaj. Został zamontowany przez autora rzeźby, natomiast kody QR już my montujemy jako miasto i ten kod niebawem się już pojawi.
1: Ten rycerz to Święty Jerzy, bo jeśli tak, to trochę się to gryzie z legendą ostrudzkiego smoka, bo w jednym połączony został antagonista i protagonista.
3: W bajkach różnie bywa, ale smok nie ma imienia. Można na razie dowolnie to interpretować. Może z czasem na pewno pojawi się historia, która, przez którą będzie można go lepiej poznać. No, na razie będzie można przy nim przysiąść, zrobić zdjęcie. Mieści się, można powiedzieć, między urzędem a zamkiem w takiej części parkowej, więc jest to na pewno bardzo klimatyczne miejsce do spacerów i do zabawy, więc dzieci też tam jest sporo. Zjeżdżają się tam też rycerze, są pikniki, więc ten smok na pewno nie będzie cierpieć na samotność.
1: Na pewno go znajdziecie, przynajmniej wiosną, latem, a także wczesną jesienią, a no to dlatego, że stoi na pięknym terenie zielonym. Bardzo rzuca się w oczy na zielonym trawniku przy ostródzkim zamku. Plany na przyszły rok?
3: Chcielibyśmy na pewno, żeby co roku pojawiał się smok, którego wybiorą mieszkańcy. Tak jak w tym roku właśnie przeprowadziliśmy głosowanie i wygrał smok spóźnialski, tak w kolejnym roku też chcielibyśmy taką zabawę, inicjatywę dla mieszkańców zorganizować. Będziemy informować o szczegółach za jakiś czas.
1: Także jeśli jeszcze nie macie zdjęcia z figurką najnowszą, piątą ostruckiego smoka, to zapraszam Was przed Ostrucki Zamek. Tam pojawił się smok rycerz.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury będziemy Wam podpowiadać, jak podjąć życiową decyzję. Ja wiem, brzmi to trochę poważnie. Za nami egzaminy kończące szkoły podstawowe. Ósmoklasiści pocili się nad testami, a niebawem będą wybierać. Od 18 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostruckim. Wówczas zostanie uruchomiony system elektronicznego naboru. Młodzi mieszkańcy naszego powiatu, ale też nie tylko, będą decydować o swojej przyszłości, wybierając kierunek kształcenia. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu jest Anna Teodorowicz, dyrektor Zespołu Szkół imienia Stanisława Stasica i CKU w Ostrudzie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, 18 maja to jest dla Was bardzo ważna data. Z dwóch powodów. Po pierwsze, rusza nabór, o którym wspomniałem i dzisiaj trochę dłużej skupimy się na wyborze ścieżki kształcenia przez ósmoklasistów, ale też dzień otwarty, czyli chwalicie się tym, co najpiękniejsze, bo do nagród, prestiżu za chwilę przejdziemy. Dzień otwarty to jest takie swoiste święto szkoły.
4: To prawda, bo w dniu otwartym tak naprawdę uczestniczymy wszyscy, bo i nauczyciele, pracownicy administracji obsługi, nasi uczniowie i oczywiście czekamy na tych naszych gości, ósmoklasistów wraz z rodzicami.
1: Pani dyrektor, najlepsze technikum w powiecie ostruckim. To już kilka miesięcy krąży gdzieś tam w obiegowej, powiedzmy, poczcie pantoflowej. To jest ranking perspektyw. Coroczny taki barometr szkół średnich, szkół ponadpodstawowych w całym kraju. I jak to jest zarządzać najlepszym technikum w powiecie ostruckim?
4: Pracowicie. Pracowicie, bo to nie jest praca jednego roku, dwóch lat, tylko na pewno wielu, wielu lat i wielu osób. I rzeczywiście 25 marca tego roku miałam możliwość odebrania dyplomu z gratulacjami jako w powiecie ostruckim najlepsza szkoła, ale w województwie warmińsko-mazurskim też uklasowaliśmy się wśród techników, bo tu o technikach mówimy. Na 18 miejscu myślę, że to jest też znamienite, bo to jest całe województwo warmińsko-mazurskie.
1: Ale ten dyplom to jest zwieńczenie pracy nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów, którzy w ostatnich latach ciężko pracowali na swój wynik przede wszystkim, ale też wynik szkoły.
4: Tak jest. To, że znaleźliśmy się w tym rankingu perspektyw tak wysoko, to jest ogrom pracy uczniów. Uczniowie zdają na bardzo wysokim poziomie egzaminy zawodowe, egzaminy maturalne, ale również biorą udział w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i też mamy takowych laureatów i finalistów.
1: Pani dyrektor, rusza nabór. Na początek porozmawiajmy o technikach, bo prowadzicie też nabór do szkół wielobranżowych, im też poświęcimy sporo czasu. Technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik logistyk, technik reklamy i technik spawalnictwa.
4: Tak jest.
1: To jest Wasza oferta na ten rok. Bez rewolucji, nowości, ale ja bym to obrócił w trochę inny sposób. Stabilizacja.
4: Bo my stawiamy właśnie na tą stabilizację, również stabilizację rynku pracy, bo to są zawody, które znajdują się w wykazach deficytowych zawodów, zarówno w województwie, jak i w kraju. W związku z czym, no cóż tu zmieniać? Wykształćmy w tych zawodach, które są na rynku ciągle potrzebne.
1: Okej, ale wy w ostatnim czasie też chwalicie się tym, że uczniowie technikum biorą udział w wyjazdach zagranicznych, szkolą się, na miejscu mają bazę. To jest wasz atut.
4: To prawda, nie tylko uczniowie techników, bo szkoły branżowej również, ale rzeczywiście głównie są to technika, są to staże zawodowe płatne, staże zawodowe krajowe. Obecnie trwa rekrutacja i mnóstwo uczniów będzie mogło takie staże zawodowe w lokalnych firmach odbyć. I oczywiście staże zagraniczne u nas nas ostatnimi czasy. Jest to Grecja, które cieszą się powodzeniem i uznaniem. Uczniowie wracają przeszczęśliwi.
1: Pani dyrektor, ostatnio w mediach społecznościowych zauważyłem, że mieliście właśnie gości z Grecji u siebie. To jest owoc tej wymiany i współpracy?
4: Tak, to jest owoc wymiany współpracy. Przybyli do nas pracodawcy, u których odbywali nasi uczniowie staże zawodowe właśnie w Grecji, będąc w Grecji.
1: Wrażenia gości?
4: Powiem tak, byli bardzo zaskoczeni tym, co mieści się w warsztatach szkolnych, bo tam są głównie pracownie. I nie myśleli, cały czas dopytywali, czy my na pewno jesteśmy szkołą państwową, bo to jest jakby w ich głowach niepojęte, że tak dobrze wyposażone pracownie może mieć szkoła publiczna.
1: Czyli Grecy mieli wrażenie, że w Staszicu jest luksusowo.
4: Prawda.
1: Technik logistyk to jest logistyka wojskowa. W ostatnich latach mieliśmy prawdziwy boom na mundur w szkołach, a wy w ostatnich miesiącach zyskaliście też swoisty atut. Macie wirtualną strzelnicę. Żałuje pani tej inwestycji?
4: Absolutnie nie żałuję i myślę, że moi uczniowie też nie żałują, bo to nie tylko logistycy wojskowi z niej korzystają, ale przeczołgałam wszystkie klasy po strzelnicy, bo przecież niech każdy spróbuje swoich sił jakby sprawdzi swoje umiejętności.
1: Pani dyrektor, ja waszą szkołę kojarzę przede wszystkim z działań wolontarystycznych, profilaktycznych. Naprawdę u was można rozwijać też swoje pasje. Oprócz tego, że wykształcenie, to jednak i pasje.
4: Tak, bo ja uważam, że szkoła ma obowiązek przede wszystkim przygotować człowieka do życia w społeczeństwie i umiejętności jakby reagowania na potrzeby chwili. I uważam, że nasza szkoła to daje, że kształcimy w zawodzie okej, uczniowie zdobywają kwalifikacje, dyplomy okej, ale przede wszystkim mają być przygotowani do tego, co im przyniesie życie przyszłe, żeby ich nic nie zaskoczyło. I stąd też takie szeroko pojęte działania i wolontarystyczne, ale i wszelkiego rodzaju profilaktyka w różnych zakresach. To wszystko ma przygotować ucznia do życia.
1: No to teraz swoista reklama. Dobrze wyposażoną świetlicę mają, bo jak jestem na wydarzeniach, to bardzo dobry sprzęt tam wisi na ścianach. To tak podsumuję.
4: Tak, staramy się o to, żeby właśnie iść z duchem czasu, ale jeśli mówimy o świetlicy, to ja też tu chciałabym powiedzieć, że mamy od niedawna strefę chilloutu, strefę, w której uczeń może się poczuć trochę lepiej, może odpocząć, może wykrzyczeć, bo jest miejsce do tego, swoje smutki bądź radości, bo to różnie bywa. Taka strefa chilloutu to są mikrodotacje rządowego programu. I tutaj wsparła nas bardzo mocno Ars et Liber.
1: Pani dyrektor, przejdźmy teraz do szkół branżowych. One są demonizowane
4: od zawsze
1: i od zmiany nazewnictwa, tak zwane szkoły zawodowe, to jeszcze moje roczniki to pamiętają. Ja się odwołam do tych słów, które też ostatnio na antenie wybrzmiały, bo ja panią podziwiam za to, że mówi pani do młodzieży, uczniów swojej szkoły, klas branżowych, że oni są cenni, że bez nich gospodarka wywali nam się po prostu z dnia na dzień, że nie będzie miał kto nam naprawić samochodu, czy ostrzyc nas na przykład. I to jest piękne, że pani potrafi w tych młodych ludziach zaszczepić miłość do nauki, ale też do pracy jednocześnie.
4: No jeśli tak jest, to ja się bardzo cieszę. Natomiast ja od zawsze uważam, że szkolnictwo właśnie zawodowe, czy kiedyś nazywane właśnie szkoła zawodówka, dzisiaj branżówka, jak zwał, tak zwał, ale kształcimy porządnych fachowców zasilających rynek pracy. Ciągle ich brakuje. Nie ma chyba w Ostródzie firmy mniejszej bądź większej, która nie zatrudniałaby absolwenta Staszica. To są dzieciaki, które naprawdę zgłębiają tajniki zawodu, umiejętności. Jak chcą sięgać wyżej, sięgają, bo przecież mogą później uczyć się albo w branżowej szkole drugiego stopnia, albo w liceum ogólnokształcącym u nas w szkole, bądź gdziekolwiek. I przecież znamy takie przypadki. W samej Ostródzie jest sporo osób, które są na stanowiskach kierowniczych, bo skończyły studia w zakresie albo tego, czego się uczyły jeszcze w szkole zawodowej, czy też branżowej, albo zmieniły swoje, no ale w łatwy sposób zmieniły swoje kompetencje i jakby kierują zespołami ludzkimi. Także no ja jestem zawsze dumna ze swoich dzieciaków.
1: Jest pani dumna przede wszystkim z tego, jak jedzie pani naprawić samochód, albo idzie pani do fryzjera, a tam
4: tak jest.
1: Uczeń, uczennica
4: tak,
1: z dawnych
4: lat. Z uśmiechem wita i to jest bardzo sympatyczne.
1: Ile zawodów macie w ofercie? Bo tutaj też współpraca z cechem nie byłoby młodego pracownika, gdyby nie pracodawca.
4: To prawda. Współpracujemy z ponad setką pracodawców, natomiast zawodów to też jest jakby nie do policzenia, bo każdego roku tak naprawdę to się zmienia. Mało tego, w ciągu roku czasami się zmienia, bo uczeń chce być stolarzem, a później się okazuje, że jednak może niekoniecznie i zmienia zawód.
1: I to też jest dobre.
4: Tak, tak, tak. Dlatego my jakby nie zamykamy drogi, oczywiście do pewnego momentu, bo to też jest związane z innymi przepisami prawa, które nam no, nie do końca pozwalają, ale staramy się właśnie w tych pierwszych miesiącach z uczniami jakby dużo rozmawiać i jakby obserwować ich, sprawdzać, jak oni się widzą w tym zawodzie, żeby gdyby taka potrzeba zaistniała, żeby ten zawód został zmieniony na taki, który będzie im odpowiadał. No bo przecież człowiek szczęśliwy to ten, który robi to, co lubi.
1: Zgadza się, pani dyrektor, ale takie powiedzenie teraz mi wpadło do głowy, że i licea ogólnokształcące nie są dla każdego, ale też i szkoły branżowe nie są dla każdego. Jeśli ktoś nie czuje, powiedzmy, predyspozycji do tego, żeby trzymać klucz w ręku, to nie będzie dobrym mechanikiem. Jeśli ktoś nie czuje jakby polotu do literatury, no to też nie ukończy liceum z dobrym wynikiem. Taka rada do rodziców, ale też i do młodych ludzi. Spędźcie trochę czasu sami ze sobą, żebyście dobrze wybrali.
4: To prawda. I teraz ja troszeczkę chyba na przekór powiem, bo z drugiej strony nie będzie się czuło polotu, jak się nie posmakuje. Mhm. Więc czasami warto przyjść, tak jak proponujemy 18 maja, przyjść do szkoły na dzień otwarty i sprawdzić się w tym, co szkoła oferuje. Być może przemówi zawód do danego ucznia.
1: Pieniądze mogą przemówić, bo ja jak jadę naprawić samochód, to nie są małe sumy, które płacimy. Oczywiście dany pracownik dostaje pewnie ułamek tego, co bierze właściciel warsztatu za usługę, do tego części, jakaś tam robocizna i tak dalej, ale prawda jest taka, że ci fachowcy wykształceni w waszej szkole mają pracę następnego dnia po odebraniu dyplomu, no dobra, tam jeden dzień na świętowanie i mają ją codziennie, jeśli chcą pracować.
4: Tak, tak właśnie jest, że absolwent szkoły branżowej, jeżeli tylko przyłożył się do tego, żeby jakby czerpać w trakcie tych 3 lat od pracodawcy i od nauczycieli, to na pewno jest osobą kompetentną i gotową do tego, żeby samodzielnie wykonywać pracę.
1: Jedną deklarację chcę od pani jeszcze w tej rozmowie.
4: Słucham.
1: A to z Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji takie pytanie. Czy Staszic wystawi w tym roku zespół w rozgrywkach siatkarskich, amatorskich w Ostródzie?
4: No ja cię nie mogę. Pytanie do nauczycieli wychowania fizycznego. Ja myślę, że zrobią wszystko, żeby tak było.
1: Wasi uczniowie, oprócz tego, że zdobywają wykształcenie, no to mają też indywidualne sukcesy i stypendia.
4: Tak, właśnie informacja z wczoraj. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna co roku ogłasza taki konkurs skierowany dla uczniów szkół zawodowych, techników i branżowych szkół. No i nasza uczennica jest wśród 5 osób w województwie warmińsko-mazurskim. Właśnie branżowa szkoła pierwszego stopnia, która takie stypendium, to jest stypendium finansowe, otrzymała i to jest bagatela 2000 zł.
1: 18 maja dzień otwarty w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. Zachęcamy Was też do zapoznania się z ofertą szkoły. Link rekrutacyjny znajdziecie m.in. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, tam szkoła branżowa pierwszego stopnia, a także technikum w Staszicu ma dla Was specjalnie przygotowaną ofertę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: tym magazynie reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy na temat gospodarki leśnej. Ze mną w studiu Krzysztof Kowalczyk z Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Cześć Krzysztof.
5: Witam.
1: Gospodarka leśna. Brzmi to trochę tak, jakbyśmy na łące zasadzili sobie drzewa, po 100 latach je ścinali i tak robili w kółko.
5: No to tak trochę wygląda, ale skąd to się wzięło? Otóż jak po 123 latach niewoli, jak wszyscy pamiętamy z historii, powstało państwo polskie, no to trzeba było coś zrobić z lasami. Sporo lasów było w rękach prywatnych, ale też były lasy, które były państwowe. Trzeba było je z trzech zaborów jakoś zjednoczyć. I tym zajął się pan Adam Loret, który został w końcu pierwszym dyrektorem lasów państwowych, co prawda dopiero w 1933, ale już w 1921 był okręgowym dyrektorem. I on stworzył taką gospodarkę leśną, takie zasady gospodarki leśnej, które do dzisiaj właściwie są jednymi z najlepszych na świecie. Określił to trzema punktami, że las musi być samofinansowalny, musi być państwowy i musi być w nim planowe gospodarowanie. W planowym gospodarowaniu chodzi o to, ażeby nie wycinać więcej niż przyrasta. Bo to wszystko, drzewa rosną, prawda? Tak jak marchewkę wsadzisz, nasionko, które jest malutkie, a tam pod koniec sezonu będziesz miał, no nie wiem, ćwierć kilo marchewki. Z jednej. Mhm. Możesz taką wyhodować, prawda? Urosła. I tak samo jest z drewnem. Tylko, że dużo dłużej. Jedno drzewo tam rocznie to ma niewiele, ale już na hektarze, średnio w Polsce, przyrasta od 7 do 9 metrów sześciennych. No powiedzmy średnio 8 metrów sześciennych drewna.
1: Na plus.
5: Tak, w ciągu roku, na każdym hektarze. No oczywiście tu oponenci powiedzą, że nie, bo takim młodniku tam mniej. Tak, młodniku mniej. W jakimś tam uprawie, gdzie są malutkie sosenki. Owszem, tylko że tak, gdy ta sosenka ma te 30-40 lat, to tam przyrasta dwa razy tyle. 15 i więcej metrów sześciennych. Las bukowy potrafi jeszcze więcej przyrosnąć, więc średnio na każdym hektarze w Polsce, a mamy ponad 9 milionów hektarów, w Polsce 9,3, na każdym hektarze przyrasta około 8 metrów sześciennych drewna.
1: Okej, okay, ale teraz tak, drewno towarzyszy nam codziennie. Mało tego, tu słuchacze słyszeli, jak wydzierałeś kartkę.
5: Tak.
1: Ona jest z drewna.
5: Też, tak, tak. Papier jest z drewna.
1: Siedzimy w budynku, który jest skonstruowany z elementów drewnianych.
5: Na pewno więźbę dachową ma,
1: tak,
5: całą drewnianą.
1: Drewno towarzyszy nam na co dzień. Krzysztof, i teraz tak, my powiedzmy ten nasz krajowy przyrost sobie sami, czy coś tam jeszcze za granicę?
5: Nie, no oczywiście w tej chwili mamy wolny rynek. Więc szczególnie to, co się teraz mówi, często gdzieś tam zarzucają leśnikom, że wysyłają drewno do Chin. To nie leśnicy wysyłają drewno do Chin, tylko mamy wolny rynek i drewno jest sprzedawane na wolnym rynku i ci, którzy kupują, mają prawo z nim zrobić, co chcą.
1: A w teorii może kupić każdy.
5: Może kupić każdy. Są przetargi, wygrywa przetarg, kupuje tam ileś 1000-300 metrów drewna i ładuje sobie na kontenery i wysyła do Chin. Ma prawo. Bo jesteśmy na wolnym rynku i lasy do tego nic nie mają.
1: To teraz wtrącenie o bardzo ciekawym stwierdzeniu, że las to jest najpopularniejsze źródło odnawialne.
5: Tak, tak. Drewno to jest najlepszy materiał odnawialny. I jednocześnie materiał, który ma 30 tysięcy zastosowań, w tym również do palenia i ogrzewania domów, co u nas na Mazurach jest bardzo popularne, na Warmii również. Ja sam mam piec na drewno i palę drewnem, ogrzewam cały dom drewnem. Jak najbardziej. I jest to surowiec odnawialny, bo to jest tak, jak powiedziałem wcześniej, że on cały czas przyrasta. Każde drzewo po troszeczku, te słoje, które liczyliśmy będąc w szkole, prawda, to są przyrosty roczne. Na jedno drzewo to jest niewiele, ale jak policzymy na 1000 hektarów, to już się robią ogromne ilości drewna. I licząc globalnie na nadleśnictwo, na regionalną dyrekcję lasów, wycinane jest, pozyskiwane, no czyli wycinane drewno jest do 70% tego, co przyrasta. Leśnicy mają to dosyć dobrze policzone. Do 70% tego, co przyrasta, a więc co roku co najmniej 30% przyrostu rocznego pozostaje w lesie. powiększając nam zasoby drewna, czyli tak zwany zapas drewna na pniu.
1: No dobrze, ale to ile się wycina u nas i czy ta liczba wyciętego drewna rośnie, czy raczej spada?
5: Ta liczba jest dynamicznie zmienna, ale cały czas oscyluje wokół tego 60-70%. To zależy od tego, ile drewna jest dostępne. Porównajmy to do rzodkiewek. Siejesz sobie rządek co tydzień, drugi, trzeci, w czwarty tydzień zbierasz, prawda? Jeśli nie zbierzesz w czwartym tygodniu, a zasiejesz, no bo coś się wydarzyło, no to już się nawarstwia. Jeśli w jednym tygodniu posadzisz kilka rządków, posiejesz, to za trzy tygodnie masz nadmiar. I gdyby były założenia, tak jak pan Adam Loret założył to wtedy, no ponad 100 lat temu, takie, że mamy cały czas w tej samych klasach wieku mamy tyle samo lasu. Powiedzmy, że mamy, nie wiem, 100 hektarów lasu rocznego, 100 hektarów dwuletniego, 100 hektarów trzyletniego i tak dalej, i 100 hektarów stuletniego. No i powiedzmy, że stuletnie wycinamy, chociaż to jest różnie, bo w zależności od gatunku sosnę u nas 120, dąb 140 lat wycinamy, a na przykład klon i brzozę w wieku 90 lat, świerk 80, świerk w wieku 90. Więc to jest różnie, ale przyjmijmy, że 100 lat. I teraz, gdy wytniemy te 100 hektarów, powiedzmy, w województwie, no przypuśćmy, no to jest oczywiście więcej, ale przypuśćmy, że 100 hektarów, czy w powiecie, wytniemy sobie w tym roku, to za rok ten, co 100 hektarów, co miał 99 lat, już ma 100. Ten, co miał rok, już ma 2 lata. Ten, co ma 50, ma 51. I potem na tej powierzchni, czyli na tym terenie, co zostało wycięty ten las, sadzimy nowy. I on już za rok ma rok. I to jest taki system tej trwałości lasów. I to wymyślił Loret i to jest stosowane. Oczywiście nie może być to idealnie tak zastosowane, bo są sytuacje takie, że są na przykład wichury i raptem nam powali mnóstwo lasu. Są sytuacje takie właśnie jak były wojny, że po wojnie zostało posadzone sporo lasów. Po pierwszej wojnie światowej było sporo lasów posadzone, bo wojna po prostu zużywała to drewno, tak jak tutaj w Prusach Wschodnich, bo tu też była ta wojna. I po wojnie zostało posadzone i teraz mamy trochę nadmiar, nie te 100 hektarów, tylko powiedzmy 200-300 tego stuletniego lasu. I dlatego nie da się tego tak wyrównać, żeby co roku dokładnie było tyle samo wycięte. Na liście Starej Jabłonki w tym roku jest wycinane o 30% mniej niż w ubiegłym roku. Dlatego, że akurat no, takie są zasady, że tam to już było wycięte, teraz jest mniej w tym wieku do wycięcia. Nie wolno według zasad ochrony lasu, czy tam użytkowania właściwie lasu, robić większych zrębów niż te parę hektarów, czyli takie gniazda zakładać, a obok gniazda dopiero za 10-15 lat będzie można drugie zrobić, jak to już podrośnie. I to wszystko to jest dużo bardziej skomplikowane jeszcze. Leśnicy się uczą bardzo długo i muszą mieć wyższe wykształcenie, jeśli ktoś zostaje leśnikiem.
1: Okej, okay, ja
5: tego... W odróżnieniu od pana wiceministra.
1: Nie kwestionuję, Krzysztofie, ale tak, mówisz nadleśnictwo Starej Jabłonki 30% mniej. Na przykładzie tego nadleśnictwa, bo jak tak wspomniałeś też w pewnej części naszej rozmowy nie możemy z całego systemu wyciągnąć, powiedzmy, jednego nadleśnictwa ale na przykład tak modelowo, no to będziemy mieli tu lokalnie o 30% mniej drewna opałowego, drewna konstrukcyjnego, bo drewno dzieli się też na klasy. Nie każde jest konstrukcyjne, nie każde jest opałowe, tak. i tak dalej. To co, lokalne tartaki firmy padną?
5: Tak. Tak, no może tak być, no nie wiem, czy padną, ale jak rozmawiałem z kolegą, który ma zakład usług leśny, to mówi, że tragedia, no bo on w tej chwili w tej branży obniżają zupełnie, podwyższają cenę przy przetargach, żeby wygrać przetarg, a potem nie są w stanie zarobić na tą cenę, którą dali. Bo żeby wygrać przetarg, dają jak najwyższą cenę, prawda? Ktoś musi odpaść, ktoś, kto daje realną cenę niższą, odpada z przetargu, czyli nie ma zupełnie roboty. Tamci mają robotę, ale pracują na minimalnym zysku albo prawie na zero. I to nie tylko zakłady usług leśnych, które wycinają, ale to samo jest z tartakami, to samo jest z zakładami meblowymi. No ale to jest wielka polityka. Przecież my byliśmy do niedawna na 10. miejscu wśród największych producentów mebli z drewna. Polska. 10. miejsce na świecie. A 4. miejsce na świecie wśród eksporterów. Także eksport drewnianych mebli to jest 10% całego polskiego eksportu. Było. I teraz, no oczywiście teoria spiskowa mówi, że komuś tam gdzieś na zachodzie zależy innym fabrykom drewna, żeby polskie padały, bo były bardzo konkurencyjne, były dużo lepsze nasze meble. No i tak się to dzieje. Kogoś tam sponsorują, ktoś tam krzyczy. Teorie spiskowe już często okazały się prawdziwe, więc być może ta też jest prawdziwa. Ja nie jestem tego w stanie stwierdzić. No niemniej w tej chwili tak jest, że ilość tego drewna w lasach, które jest podawane na rynek, jest coraz mniejsza i działania ministerstwa, jak się teraz nazywa, środowiska i klimatu chyba, idą w tym kierunku, żeby było jeszcze mniej.
1: Czyli jak będę chciał zbudować dom w tym roku, to raz, że mogę mieć kłopot z dostępnością drewna konstrukcyjnego, to po pierwsze, a jeśli już ono będzie, no to popyt wyrównuje się z podażą, będzie droższe.
5: Będzie droższe, tak może być.
1: Czyli idąc tym krokiem, musimy zaufać leśnikom, że w przyszłych latach ta produkcja się wyrówna?
5: To nie tylko zależy od leśników, to zależy od polityki. Leśnicy z pewnością mają pełną wiedzę o lasach. Oczywiście, że ta wiedza cały czas jest zmieniana, bo możemy powiedzieć, że leśnicy tuż po II wojnie światowej też sporo wiedzieli, a porobili kupę błędów. No, tam jeszcze wchodził ten czynnik, że przecież myśmy dużo takich naukowców, leśników, mądrzejszych ludzi stracili i w Oświęcimiu, i w Katyniu, i w wielu innych miejscach, i na Pomorzu, w miejscach, gdzie byli z listy wymordowywani, wszyscy bardziej inteligentni. I brakowało ludzi, którzy mają wiedzę na ten temat i gdzieś to powstały te monokultury sosnowe, które potem były zżerane przez mniszkę, brunicę i tak dalej. Niemniej leśnicy w tej chwili muszą mieć, tak jak wspomniałem, wyższe wykształcenie i naprawdę znają się na tym lesie. To jest mnóstwo czynników, jak rozmawiam z leśnikami, jak się odnawia las w sposób naturalny, czyli żeby same drzewa tam się obsiały, kiedy je uprzątnąć, w którym miejscu, kiedy zaorać, kiedy tam zabiegi. To jest naprawdę skomplikowane. Trzeba brać pod uwagę mnóstwo czynników, i glebę, i wodę, i klimat, i wszystko. Klimat też się zmienia, w związku z tym w tej chwili przebudowy drzewostanów też są po to, żeby trochę nadążać nad tymi zmianami klimatu. No niemniej drewno, które jest podawane na rynek, to jest po prostu to, co dojrzewa, to, co leśnicy mogą wyciąć. Mają dokładne zasady określone, co mogą, co nie mogą, ile mogą. No i nie można tego zostawić wszystkiego w lesie, jakby chcieli niektórzy ekoentuzjaści, bo twierdzą, że las sobie radził przez tysiące lat, więc sobie poradzi. To nie jest tak. On sobie poradzi, owszem, tylko że my nie skorzystamy z drewna.
1: Okej, okay, ale tak sobie myślę, bo w pewnej części naszej rozmowy na początku wspomniałeś, że mamy lasy prywatne, mamy lasy państwowe. Mm-hmm. To taką inwestycją chyba byłoby to, że jeśli mamy kawałek ziemi ornej, powiedzmy, nie mówię drugiej, trzeciej klasy, ale powiedzmy na słabych glebach, to warto chyba zainwestować w las.
5: Lasy w tej chwili wykupują grunty, żeby powiększyć areał lasów państwowych. Jeśli mają tylko możliwość, to wykupują grunty, nawet z prywatnych właścicieli czy od gmin, które nie są użytkowane, żeby tam zasadzić las, bo dążymy do średniej europejskiej bodajże 31%, a mamy w tej chwili około 30% lesistości kraju.
1: Ja myślałem, że jesteśmy liderem.
5: Jesteśmy liderem pod względem zasobności. Mamy najwięcej drewna na jednym hektarze średnio. Jeśli chodzi o Europę, 2 razy więcej niż średnia europejska. Ale jeśli chodzi o ilość lasów, no to tam chyba Szwecja nas przewyższa. Poza tym no, na zachodzie też są lasy, które wchodzą w to średnio, a są lasami prywatnymi. Zresztą na zachodzie ogromna większość lasów jest prywatnych. U nas lasy są państwowe i dzięki temu każdy z nas jest właścicielem tego lasu. I możemy z nich korzystać. No oczywiście na określonych politycznie zasadach, bo możemy zbierać grzyby, jagody, poziomki, zioła. I tylko nie możemy zbierać drewna. Ale możemy tam chodzić po tych lasach i sobie wszystko z tego korzystać. Jak pojedziesz na zachód, no to bodajże w Austrii możesz wziąć grzybów z lasu państwowego tyle, co się w dwie garści zmieści. W Holandii w ogóle nie wolno zbierać. W Niemczech też są lasy prywatne i w ogóle wejście jest zabronione. A to drewno to jest również papier, również ten w rolkach. Nie obędziemy się bez tego papieru, nie zamienimy to na plastik.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: Ryszard Nowicki, prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, koło numer 5 w Ostródzie.
1: Znajdujemy się na szlaku bunkrów pozycji olsztyneckiej. Jesteśmy dzisiaj dokładnie w Starych Jabłonkach. Wy jako kombatanci administrujecie niezwykłym miejscem. Co to za miejsce?
6: Miejsce historyczne. Tutaj w 1938 roku rozpoczęła się budowa linii olsztyneckiej od bunkra, bojowego bunkra. W Starych Jabłonkach tych bunkrów jest 5 bojowy i 4 punkty bierne.
1: To miejsce było nadgryzione zębem czasu, ale dzięki staraniom społeczników, kombatantów, możemy to miejsce zwiedzać. Z punktu widzenia historycznego udało zrobić się dużo?
6: W 2014 roku, w miesiącu czerwcu, uruchomiony został bunkier bojowy, który do dzisiaj odwiedziło około 6 tysięcy osób. W ubiegłym roku 529 wysiłkiem społecznym organizacji.
1: Panie Ryszardzie, skąd macie gości?
6: Gości pochodzą z całego kraju, z różnych stron. Bardzo często ludzie, którzy interesują się historią i zabytkami militarnymi, szczególnie ze Śląska, Wrocławia, Opola. Również mamy dużo gości z zagranicy. Ostatnio Ukrainy, z Niemiec, z Danii i z Australii. Wiadomość o takim zabytku poprzez internet otrzymali, powiedzmy, i odwiedzili dawni mieszkańcy Ostródy.
1: Mamy też w swoim społeczeństwie szkodników, którzy odwiedzają to miejsce i niestety macie próby włamań, kradzieży, grabieży.
6: Takie oficjalne, powiedzmy, 3 włamania. Pierwsze w 2019 roku i z przykrością do dzisiaj nie wyjaśnione. Zabezpieczamy możliwy, powiedzmy, sposób poprzez kamery, podwójne zamknięcia, no i w miejscu Rady Pańskiej konia tuczy, odwiedzamy, często kontrolujemy, i w ten sposób obiekt ten pozostaje w stanie niezmienionym.
1: Kiedy możemy go zwiedzać? Kiedy pełnicie tutaj dyżury?
6: Każda sobota w godzinach 10-12 i na każdy telefon, jeżeli jest większa grupa. A takie przypadki są, szczególnie z hotelu Anders, szkoły podstawowe, z Ostródy, z Lipowa i z Barka odwiedzają. Wtedy przyjeżdża kolega dyżurny, otwiera i umożliwia zwiedzanie i lekcje historii.
1: Ja tylko dodam, jest z nami Andrzej Kołodziejski. Panie Andrzeju, znajdujemy się przed wejściem. Na drzwiach wejściowych umieściliście też zdjęcia z etapów prac, odnowienia, przywrócenia do zwiedzania tego miejsca. Ja tylko przypomnę, że jest to pozycja olsztynecka, nigdy nie wykorzystana w swoim pierwotnym założeniu, bo Armia Radziecka ominęła pozycję olsztynecką.
7: Tak, to fakt. Była to pierwsza pozycji olsztynieckiej, a przede wszystkim zacznijmy od tego, że obiekt ten znajduje się na terenie nadleśnictwa Stare Jabłonki. Obiekt ten został zrekonstruowany do tego stopnia, że mogą go odwiedzać nasi turyści, ale to było też dzięki firmie Stalgrom z Ostródy. Ta firma duży wkład miała również właśnie w odnowienie tego naszego schronu poprzez wykonanie replik drzwi wejściowych wszystkich do tego schronu. Drzwi, pozostałe elementy zostały rozkradzione, te oryginalne, przez tych, którzy zbierali złom. Natomiast jeśli chodzi o sam schron, było tutaj wielkie śmietnisko. Ogromnym wkładem naszych członków został zrobiony tutaj porządek, wywiezione tony śmieci na dachu. Pracował nawet ciągnik, który zrzucał pokłady piasku, które tam były, nawet rosnące drzewa.
1: To co, wchodzimy do środka?
7: Wchodzimy do środka, oczywiście.
1: Panie Andrzeju, co my tu mamy oprócz tego, że pan zawsze powtarza, żeby głowę nisko, bo jest dosyć nisko.
7: Schron bojowy, który, jak tu kolega wspominał, został oddany w 1938 roku do użytku, jest schronem takim może niewielkich rozmiarów. Natomiast jeśli chodzi o jego walory bojowe, to na lata 30. był to jeden z takich schronów, które gwarantowały bezpieczeństwo. Ściany zewnętrzne miały metr żel betonu, strop, który jest nad naszymi głowami, metr, ściany wewnętrzne 80 cm. Na wyposażeniu tego schronu były dwa karabiny maszynowe MG-34 i oraz działko przeciwpancerne PAK-37 mm.
1: Ile z tego zostało tutaj?
7: Z tego, co zostało tutaj, to, co oddała nam ziemia, czyli karabin maszynowy, szturmowy, piechoty, Wehrmachtu, tak jak tutaj widać, lufa zapasowa dla karabinu maszynowego, oryginalny bagnet rosyjski, oryginalna pokrowiec na maskę przeciwgazową. Po lewej stronie mamy oryginalny hełm niemiecki i dwa bagnety, które są też wykopane z ziemi. Tam we wnętrzu mamy manekina, który ma oryginalny hełm na sobie, pas oryginalny, natomiast pozostałe rzeczy to są już repliki. Ostatnio tutaj kolega Ryszard zakupił replikę karabinu maszynowego MG-34, bo poprzednio mieliśmy RKMD, czyli ręczny karabin maszynowy Digitriewa, no niestety został nam ukradziony. Ukradzione również nam zostały repliki pistoletów oraz wszystko, co tylko można było wynieść, czyli czapki, nie czapki i tak dalej. A zapomniałem jeszcze powiedzieć o oryginalnej lufie do tego działa 37 mm oraz to, co zostało z RGP Panca, który był podstawową bronią piechoty niemieckiej, bardzo tanią i bardzo skuteczną.
1: Opisując słuchaczom, to pan Andrzej w ręku ma tak na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło nic nieznaczący kawałek rurki.
7: To jest niby nic nieznaczący kawałek rurki, którego zostały tylko, nie wiem, jakieś oznaki przyrządów celowniczych, ale niestety była to jedna ze skuteczniejszych broni ówczesnych, ręcznych broni oczywiście w tamtych czasach.
1: Ile ludzi tutaj miało za zadanie bronić tej pozycji?
7: Z tych wiadomości, które my posiadamy, to było, mogło być między 9 a 12 ludzi. Były to dwie obsługi karabinów maszynowych, obsługa działa przeciwpancernego i w systemie zmiennym byli to również żołnierze do wart, do pełnienia służb i tak dalej. Tych pomieszczeń są teoretycznie 5. To są pomieszczenia 4 bojowe i jeden taki tylko korytarzy. Ale pójdziemy dalej.
1: Głowa nisko.
7: Bardzo nisko. Następnym pomieszczeniem, bo poprzednim co byliśmy, to było główne pomieszczenie bojowe, tam gdzie znajdowała się armata. Natomiast tutaj to jest pomieszczenie niby korytarz, ale ten korytarz spełniał rolę zarówno magazynu, jak i rolę bojową, bo po prawej stronie mamy wylot strzelniczy, w przypadku przerwania się nieprzyjaciela poprzez ten otwór można było prowadzić ogień. Zapomnieliśmy również powiedzieć tutaj z kolegą Ryszardem, że na ówczesne czasy był to bardzo nowoczesny schron. Posiadał zabezpieczenia przeciwchemiczne. Była tak zwana pompa ręczna powietrza, która była wtaczana w powietrze. Były filtry. No niestety złomiarze to wszystko powycinali. Każde pomieszczenie mogło się indywidualnie bronić, bo było hermetycznie zamknięte pancernymi drzwiami.
1: Czyli tak możemy to podsumować, że to była ówczesna niemiecka myśl technologiczna, bardzo zaawansowana?
7: To była, nawet uważam, na ówczesne czasy bardzo zaawansowana, bo z tego co ja wiem, niewiele schronów bojowych było wyposażonych w zabezpieczenia przeciwchemiczne. Natomiast następnym pomieszczeniem jest pomieszczenie obsługi karabinu maszynowego. Tutaj mamy właśnie replikę MG-34. Tutaj kolega Ryszard zabezpieczył ją tam w jakiś solidny sposób, żeby nie dostała nóg jak poprzednie. Natomiast tutaj całość chroni przód, to jest płyta pancerna od 10-11 cm, która chroniła tą samą, tą całą załogę.
1: Mi w oczy rzuciło się takie prowizoryczne odprowadzenie kanalizacji. Bunkier jest skanalizowany?
7: To znaczy było odprowadzenie wody. Jeśli chodzi o samą kanalizację, to raczej nie. Żołnierze się podejrzewam się załatwiali w tak zwanych sławojkach lub po prostu do wiaderek w zależności od tego, bo tutaj nie widzimy niczych takich rzeczy jak kanalizacja typowo toaletowa.
1: Musieli gdzieś spać?
7: Gdzie jest mowa o obronie, musi być też mowa również o takich rzeczach jak spanie, no i oczywiście posiłki. Tutaj mamy w tej chwili nasze polskie łóżka koszarowe, natomiast Niemcy mieli łóżka podwieszane na łańcucha. Żołnierz kończąc spanie wiązał pasami pościel i łóżko było puszczane pod ścianę. Również w tym pomieszczeniu można było zjeść i było to pomieszczenie również miejscem, gdzie była obsługa karabinu maszynowego. Stąd można również było prowadzić ogień w kierunku Starych Jabłonek. Ale gdy jest mowa o obronie, musi być również mowa o ewakuacji. Na wprost po prawej stronie mamy wyjście ewakuacyjne, które umożliwiało obrońcom wyjście ze schronu, pójście do schronu zapasowego, który jest około 100 metrów stąd, i powrót do tego schronu lub po prostu ewakuację w przypadku zagrożenia. Tutaj mamy, tu jakiś kolega Ryszard tutaj sugeruje i pokazuje nam stare taśmy do karabinów maszynowych, stare łuski, to co zostało nam, co dała nam

0: Hala powietrzna, tędy prowadziły rury, tak jak widać, powycinane. Całość tutaj mamy oświetlaną oświetleniem LED-owym przy pomocy akumulatora. Jest to następny akumulator, bo poprzedni nam złodzieje ukradli. Elektryczność. Elektryczności na pewno nie było w bunkrze, bo tutaj nawet nie ma linii energetycznej. Myślę, że tutaj było jedynie były lampy naftowe. Tutaj mamy również pokazane, w jakim stanie i z czego był zbudowany ten schron. To są pokazane, to znaczy w 40-tych latach była próba wysadzenia tego schronu, ale to już przez Wojsko Polskie, ale stwierdzono, że potrzeba za dużo nakładów, żeby go wysadzić. Motywacją tym tego wysadzania było to, że tu niby chroniły się jakieś bandy. No dla mnie i zresztą dla naszego mojego kolegi również jest absurd, że ktoś przy zdrowych mysłach będzie się chronił 2 metry od głównej drogi prowadzącej do Olsztyna lub do Ostródy.
1: Będąc w zasadzie też otoczonym przez las.
0: Tak, będąc tym bardziej otoczonym przez las. Widoczne są tutaj naprawdę w idealnym stanie zachowane nie tylko stal, która była mało zasiarczona, bo gdyby była zasiarczona tak jak obecnie, to by już tej stali nie było. Ta ściana wygląda jakby parę lat temu była dosłownie wybudowana.
1: Panie Andrzeju, zakończmy naszą rozmowę tym, że jest to niezwykłe miejsce z punktu widzenia historycznego, historii Warmii i Mazur, a dawniej Prus Wschodnich, bardzo potarganego regionu, który można zobaczyć dzisiaj.
0: Można go zobaczyć dzisiaj. Na początku naszej działalności były takie niechlubne próby podważenia naszej pracy tutaj. A sugerowano to, że kultywujemy faszyzm, że nie powinniśmy tego robić. No dobrze, skoro my coś tak jako byli żołnierze źle robimy, no to może zburzmy zamek w Malborku, bo to krzyżacki. Tu nasza praca polega na tym, żeby uświadomić młodym ludziom, których mamy tutaj bardzo dużo, do jakiego zła doprowadzał faszyzm, do czego doprowadzała nienawiść. No i również mówimy zawsze, tak jak mówi to przysłowie, chcesz pokoju, no niestety przygotowuj się do wojny.
1: Także jeśli jesteście ciekawi historii tej niełatwej naszego regionu, no to odsyłamy Was do ostrudzkich kombatantów. Oni zabiorą Was i zaproszą w niezwykłe miejsce w Starych Jabłonkach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy. Sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: magazyny reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury wracamy do tematu zalania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie, ale będziemy rozmawiać też o inwestycjach powiatowych. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Ze mną w redakcji starosta ostródzki Andrzej Wiczkowski. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Panie starosto, tragedia i to ogromna. Ja jak zobaczyłem skalę zniszczeń, to w rozmowie z panią dyrektor Moniką Włodarczyk-Dudką określiłem, że są one całkowite. Jak pan postrzega całą tę sprawę? Od jednego wężyka się zaczęło.
2: Tak, to prawda. Straty są ogromne, bo ten wężyk na nieszczęście jeszcze był z gorącą wodą i ta para z gorącej wody poczyniła największe szkody we wszystkich jak gdyby pomieszczeniach na poszczególnych piętrach. Straty są bardzo poważne i tutaj trwa osuszanie tych wszystkich pomieszczeń, zdejmowanie podłóg, które po prostu napuchły. Straty są we wszelkich jak gdyby przedziałach. Dotyczy to i ścian, instalacji elektrycznych, mebli, wyposażenia. Straty są po prostu bardzo ogromne. Zakończyło się szacowanie przez rzeczoznawcę i teraz przystępujemy już do prac, bo musimy rozpocząć pracę, żeby ta poradnia mogła funkcjonować dalej. Najważniejsza informacja dla osób, które korzystają z usług naszej poradni, to dzięki współpracy zarówno ze szkołami miejskimi, jak i gminnymi, ale także z pomieszczeniami, które możemy przeznaczyć na działalność tej poradni. Te wszystkie zadania statutowe, one są realizowane i to jest najważniejsze, że dzięki pani dyrektor, organizacji pracy i wszystkim pracownikom tylko kilka dni ta poradnia nie funkcjonowała. Teraz nasze zadanie, poszukanie wykonawców, żeby szybko weszli na teren poradni i te wszystkie prace wykonywali. Już, tak jak powiedziałem, trwają prace osuszania tych wszystkich pomieszczeń. Szacowanie szkód się zakończyło, więc możemy przystąpić. Oczywiście powiat wystosuje odpowiednie środki teraz finansowe na to, żeby już zapłacić tym wykonawcom, a później będziemy czekać na odszkodowanie, które na pewno będzie w bardzo dużej kwocie. Mam nadzieję, bo straty są ogromne. Ale to też jest proces i tutaj dzięki organizacji pani dyrektor i wszystkich pracowników, ale także pracowników naszego starostwa, mam nadzieję, że to nastąpi szybko. Najważniejsze jest to, żeby rozpocząć zrywanie tynków przywracanie porządku to taki, który on musi być. Ale 2 tygodnie mamy na to, żeby osuszyć pomieszczenia i sprawdzić stan instalacji, bo to jest też bardzo kluczowe.
1: Na ile milionów są straty?
2: Na razie jeszcze nie mamy takiego szacunku, ale tak jak powiedziałem, straty są na pewno bardzo ogromne, jeżeli chodzi o finanse, bo i ściany, i instalacje, i meble, wyposażenie, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania, czyli sprzęt cały elektroniczny, sprzęt do diagnozy, wszystko to jest bardzo kosztowne. Wszystko to było sukcesywnie polepszane i kupowane przez wiele lat dzięki zaangażowaniu pani dyrektor i wszystkich pracowników i również powiatu. A teraz wszystko zostało zniszczone i doprowadzenie do pierwotnego stanu zarówno od strony organizacyjnej, ale i środków finansowych będzie długie.
1: W tym roku planowaliście remont parkingu przed poradnią. Według mnie są pilniejsze potrzeby. Te pieniądze przesuniecie na remont wnętrza poradni, czy jednak remont parkingu zostaje?
2: Remont parkingu zostaje. Mamy takie środki finansowe, żeby pomóc poradni, a potem będziemy czekać na odszkodowanie. Więc tutaj finansowo nie ma takiego problemu, bo zdaję sobie sprawę, że to będą duże pieniądze, ale myślę, że uzyskamy te środki za jakiś czas od firmy ubezpieczeniowej i na to liczymy, ale tak jak powiedziałem, stać nas na to, żeby wyłożyć te środki finansowe w tej chwili.
1: Panie starosto, powiat pomagał. Kiedy gminy potrzebowały pomocy, to powiat pomagał. Oczekuje pan od samorządowców, kolegów z powiatu ostródzkiego, że wyasygnują jakieś środki na pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej?
2: Trudno mi powiedzieć. Ja nie wystąpię o tą pomoc. Jeżeli któryś z samorządów poczuje taką potrzebę, to oczywiście bardzo zachęcamy. Już teraz ta pomoc płynie, bo rzeczywiście te informacje z samorządów, że udostępnią salę, czy udostępnią pomieszczenie na to, żeby te działania poradni statutowe mogły się odbywać, to już tak jest i bardzo za to dziękuję wszystkim samorządom. Ale tak jak pan powiedział, te ogromne straty to również finanse i jeżeli ktoś chciałby pomóc finansowo, mówię to do samorządów, to bardzo, bardzo prosimy, ale i my nie będziemy występować.
1: Najnowocześniejsza poradnia psychologiczno-pedagogiczna w województwie przetrwa, bo ma najlepszą kadrę.
2: Tak, to prawda, to jest ogromny handicap tej instytucji i nie można zmarnować tego najważniejszego elementu pracy. Również Urząd Marszałkowski wyraża taką opinię i sami pracownicy, pani dyrektor właściwie departamentu dzwoniła, że wyasygnują pomoc do naszej poradni i biblioteki, bo to przecież wspólne działania. Także bardzo się cieszymy, że to postrzeganie poradni wypracowane przez wiele lat teraz pokazuje, że wszyscy chcą jej pomóc i to dobrze. I bardzo się cieszymy, że tych przyjaciół ta poradnia ma tak wielu.
1: Panie starosto i drodzy słuchacze, ja tylko dodam, że rocznie z diagnoz i terapii w poradni psychologiczno-pedagogicznej korzysta 1000 małych mieszkańców naszego powiatu. To jest ogrom pracy, wsparcia dla rodzin, także życzymy, żeby te prace przebiegały sprawnie, diagnozy, a także terapie mogły się odbywać. Zmieńmy jednak temat, ale pozostańmy przy inwestycjach. Panie starosto, 3 inwestycje drogowe, umowy podpisane, rządowe środki zaangażowane, ale też te wyasygnowane przez Radę Powiatu Ostródzkiego. 3 inwestycje, ale ja do tej najważniejszej z perspektywy ostrudzianina. Kiedy rusza remont ulicy Grunwaldzkiej?
2: Prace budowy przekazane firmie, która wygrała przetarg. O tyle to dobrze, że z organizacyjnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o firmę i o nas, że to jest ta sama firma, która wygrała przetarg na te wszystkie 3 zadania. Ale oczywiście najtrudniejsze i najbardziej pewnie takie znaczące i trudne zadanie to jest przebudowa drogi Grunwaldzkiej w Ostródzie wraz z budową nowych miejsc parkingowych, oświetleniem. To wszystko generuje wiele pracy. Firma sprawdzona, firma, która od wiele lat współpracuje z nami, więc tutaj ja nie mam obaw, że będą jakieś problemy. Ale za chwilę ruszą prace i tak jak powiedziałem, plac budowy został przekazany, tworzą się schematy organizacyjne ruchu z uzgodnieniem z władzami miasta, bo tak musi być i za chwilę wejdą. Termin realizacji jest do końca listopada, więc to krótki czas. Na przestrzeni czasu, jakim współpracujemy z tą firmą, nigdy nie było przesunięcia terminu oddania, więc myślę, że i tutaj nie będzie, więc ta informacja dla mieszkańców Ostródy, że to będzie krótko.
1: Ale zamknięcie całkowite Grunwaldzkiej na tym odcinku?
2: Na pewno nie, bo nie można sobie pozwolić na to, żeby kluczowa w gruncie rzeczy ulica w mieście, żeby była zamknięta całkowicie. Może się zdarzyć pewnie takie odcinki czasu krótkie, że będzie musiała być zamknięta, ale w tej chwili tworzy się schemat organizacyjny i on pokaże, jakie będą rozwiązania.
1: To ja tylko dodam, że będzie to realizował wykonawca, który wyremontował parking przed
2: tak.
1: starostwem powiatowym.
2: Bardzo krótko.
1: Panie starosto, ale ta wizytówka, odbiór poprawił się. Byłem na powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Byli krytycy. Ja też w pewnym momencie byłem krytykiem remontu tego parkingu przed starostwem. W trakcie zmieniłem swoje zdania. No to dlatego, że po remoncie to w końcu wygląda jak plac reprezentacyjny przed budynkiem administracji samorządowej. W końcu jakoś to wygląda.
2: To prawda, budynek bardzo okazały, bardzo pięknie zrobiony, a przed nim był plac, który pamiętał pewnie czasy
1: wojska.
2: I ten mój pomysł, bo to mój był pomysł, nie ma co tu ukrywać, kontrowersyjny dla niektórych, że przekazujemy środki na parking, ale dla mnie było najważniejsze to, że z tego parkingu korzystają mieszkańcy całego powiatu i bezpłatnie korzystają. I tak będzie. Myślę, że ta poprawa tej nawierzchni, piękny wygląd teraz po wymalowaniu pasów, myślę, że dla każdego, który odwiedza ten parking, to dobra inwestycja i niech tak będzie. I oczywiście kosztowna, bo każda inwestycja jest kosztowna, ale myślę, że potrzebna i ten wizerunek centrum miasta właściwie, gdzie odbywają się różne święta państwowe i oficjalne, będzie reprezentatywny dla całego powiatu.
1: A co z tym pomnikiem? Bo w tamtym roku radny Artur Munie zapowiadał pomnik i tak sprawa przycichła.
2: Tak, sprawa
1: przycichła. Nawierzchnia jest, a pomnika nie.
2: Sprawa przycichła. Nie jest to zły pomysł. Ja też uważam, że to miejsce takie reprezentatywne dla całego miasta mogłoby być też miejscem spotkań patriotycznych i to... Myślę, że jak będzie jakaś inicjatywa grupy mieszkańców czy grupy radnych, to nad tym się pochylimy.
1: Ale konkretna osoba, czy raczej pomnik na zasadzie takiej, jak stawiał Czesław Najmowicz w parku przy ulicy Czarnieckiego?
2: To jest bezpieczne zawsze, że stawia się nie osobie, tylko nie wiem, w hołdzie odzyskania niepodległości, czy w innym takim ogólnym nazwie. I myślę, że to jest bezpieczne. A jak będzie, no czekamy na inicjatywę.
1: To jeśli już jesteśmy przy pomnikach i tablicach, panie starosto, jest wyrok sądu w sprawie ustalenia właściciela, ukarania właściciela tej tablicy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, która stanęła w ubiegłym roku na skrzyżowaniu, na rondzie dokładnie, u zbiegu pieniężnego i 11 listopada. Dlaczego zarząd dróg powiatowych nadal zwleka z usunięciem tej tablicy? Mieszkańcy mówią o samowolce i o bierności władz. Kiedy usunięcie?
2: Tak, to prawda. Jest to na pewno samowola. Bardzo nieszczęśliwe się stało, że ktoś w ten sposób postawił pomnik osobie, która na ten pomnik na pewno zasługuje, ale forma i sposób postawienia tego pomnika nie jest jak gdyby niezgodna z prawem i to jest najważniejsze. Nie można w ten sposób czegoś takiego robić, że takiej osobie, jaką był ksiądz Popiełuszko, robi się pomnik w nocą, bo on po prostu zasługuje na normalny pomnik i w normalnym trybie i myślę, że tak się to skończy. Te osoby, czy tam ci ludzie, którzy postawili, w moim mniemaniu powinni ten pomnik sami zdjąć i będę dążył do tego, żeby te osoby, które to postawiły, zdjęły, bo nie wyobrażam sobie w sposób innego sposobu, bo jest to zawsze kontrowersyjne. Patrząc jak gdyby z urzędu, oczywiście on powinien zniknąć, ale powinien on zniknąć w ten sposób, że te osoby, które go postawiły, po prostu go zdejmą.
1: Panie starosto, ale jest inicjatywa, powiedzmy, legalna, konsultowana z władzami miasta.
2: I bardzo dobrze.
1: Na terenie miejskim przy tym rondzie planowane jest postawienie pomnika księdzu Jerzemu Popiełuszce. Pan jako organ będzie musiał albo wnieść protest, albo
2: nie wniosę. Nie wniosę, bo tak jak powiedziałem, osoba księdza Jerzego na pewno zasługuje na nazwę ronda czy na pomnik w naszym mieście, ale forma tego, tak jak powiedziałem, musi być ustawowa.
1: Także starosta sprzeciwu nie będzie wnosił, to pozytywny sygnał, jeśli chodzi o upamiętnienie kapelana Solidarności
2: tak
1: w naszym mieście.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury mam dla Was kilka tematów. Będzie m.in. o bezpłatnych lekcjach nauki pływania finansowanych z Urzędu Miasta w Ostródzie. O tym jednak za kilka minut, bo rozpoczynamy od bardzo ważnego tematu. Policjanci prowadzą sprawę ograbienia dwóch cmentarzy z symboli religijnych. Chodzi o mosiężne krzyże, a także litery, które zostały oderwane z nagrobków na cmentarzach w Samborowie, a także w Ostródzie przy ulicy Chrobrego. O szczegółach Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
3: Ostródzcy policjanci intensywnie pracują nad sprawą ograbienia nagrobków na cmentarzach w Samborowie i Ostródzie. Pierwsze zgłoszenie o ograbieniu miejsca spoczynku zmarłych otrzymaliśmy od przedstawiciela Urzędu Gminy w Ostródzie w miniony piątek. Zdarzenie dotyczyło cmentarza w Samborowie. O kolejnym zdarzeniu zostaliśmy poinformowani w poniedziałek. Tym razem chodziło o cmentarz w Ostródzie przy ulicy Chrobrego. Jeżeli chodzi o cmentarz w Samborowie, to sprawcy ograbili z symboli religijnych w postaci krzyży 39 nagrobków. W Ostródzie natomiast elementy sakralne zostały zdemontowane z 20 nagrobków. Apelujemy do wszystkich osób, które zostały dotknięte tym przestępstwem, o zgłaszanie się do naszej komendy, ale apelujemy też do wszystkich osób, które mają jakąkolwiek wiedzę i widziały coś niepokojącego w okolicach tych cmentarzy, żeby również zgłaszały się do naszej jednostki. Jeżeli chodzi o to zdarzenie, to zostało ono zakwalifikowane jako przestępstwo z artykułu 262, paragraf 2 kodeksu karnego. Artykuł ten mówi o tym, że kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
1: Do tego tematu będziemy wracać w magazynie reporterów Melo Radia Mazury po pojawieniu się nowych informacji.
0: Zmieniamy temat.
1: Teraz w magazynie reporterów Melo Radia Mazury będzie o darmowych lekcjach nauki pływania dla ostródzkich dzieci. Miasto Ostróda zdobyło dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przeprowadzenie tych zajęć. Zapisy na zajęcia rozpoczną się we wrześniu tego roku.
4: Rafał Włodarski, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego.
1: Druga edycja szkółki pływania w Ostródzie, tej samorządowej, bezpłatnej. Panie Rafale, miasto pozyskało dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie. Rodzice pytają, kiedy kończy się trwający rok szkolny, przed nami nowy rok szkolny 2006-2027, kiedy zajęcia dla dzieciaków?
4: W związku z tym, że każde dziecko powinno przepływać, przepracować 20 godzin w ramach tego programu, zdecydowaliśmy się powtórzyć ubiegłoroczny harmonogram, czyli nie rozpoczynamy naboru teraz jeszcze w tym roku szkolnym, tylko zaczniemy od przyszłego roku szkolnego, czyli we wrześniu. Myślę, że to będzie podobnie tak jak właśnie w ubiegłym roku, czyli w drugim tygodniu września rozpocznie się nabór. Będziemy starali się wyjść z jak najszerszą informacją do rodziców, żeby mogli zapisywać swoje dzieci. Przede wszystkim będą to w pierwszej kolejności uczniowie klas trzecich. Natomiast jeśli wszyscy uczniowie klas trzecich przyszłego roku szkolnego się nie zapiszą, wtedy będziemy robili nabór uzupełniający dla klas drugich. Na pewno taką informację będziemy przekazywali w szkołach, ale także za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
1: Panie Rafale, zainteresowanie z tej pierwszej edycji, wyciągnęliście jakieś lekcje, dzieciaki, a w zasadzie też ich rodzice rezygnowali z tych zajęć. Jesteście bogatsi o premierową edycję.
4: Tak, zebraliśmy trochę doświadczenia, wiemy jak podchodzą dzieci do tych zajęć, wiemy jak podchodzą rodzice do tych zajęć. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że dziecko może zrezygnować, jednakże chcielibyśmy, żeby zarówno dziecko, jak i rodzic mieli tą świadomość, że rezygnacja z udziału w projekcie wiąże się ze zmniejszonym dofinansowaniem, więc chcemy, żeby do tego podchodzić świadomie i profesjonalnie. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że dziecko może zachorować na jednych czy na dwóch zajęciach, może nie być obecne, to oczywiście w niczym nie przeszkadza. Pozwala dalej kontynuować pracę na tych zajęciach i zdobywać nowe umiejętności, czy doskonalić swoje umiejętności spływania.
1: Rozumiem, że stosowna informacja będzie we wrześniu dostępna na dziennikach elektronicznych. Tym zajmą się dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych w Ostródzie. Ile miasto wkłada w te zajęcia nauki pływania, bo dotacja z ministerstwa nie pokrywa 100%.
4: Zdecydowanie dotacja z ministerstwa nie pokryje nam 100% kosztów wartości całego zadania. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki 100 tysięcy, natomiast wartość całego zadania to jest ponad 230 tysięcy, więc ponad 130 tysięcy samorząd dołoży do tego zadania. Warte uwagi jest to, że to miasto, że to Urząd Miejski będzie prowadził rekrutację, natomiast szkoły będą tylko takim pośrednikiem informacyjnym. To my, jako urzędnicy, będziemy zbierali deklaracje udziału w tym projekcie po to, żeby nie wprowadzić dodatkowych obowiązków przede wszystkim dla szkół, ale też, żeby nie wyszedł taki konflikt informacyjny pomiędzy szkołą a urzędem.
1: Kto będzie świadczył usługę nauki pływania? Czy będziecie musieli dokonać nowego wyboru, czy ta szkółka, która uczyła dzieciaki w ubiegłym roku, również będzie prowadziła te zajęcia?
4: Będziemy chcieli korzystać z instruktorów, którzy w tamtym roku prowadzili zajęcia. Są to zarówno osoby prywatne, jak i pojedyncze podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Mamy dosyć duże doświadczenie. Przy tym jeszcze większe mają ci właśnie instruktorzy. Zależy nam na tym, żeby właśnie mieli doświadczenie przy pracy z dziećmi i przy pracy w grupach, w mniejszych bądź większych, po to, żeby ta nauka i doskonalenie pływania poszło jak najsprawniej.
1: Program ma dwojakie zadanie. Po pierwsze, nauczyć dzieciaki pływać, to podstawowe. Po drugie, nieco poprawić rentowność miejskiej pływalni. Panie Rafale, dopóki Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie ogłaszało konkursy w programie Aktywna Szkoła, wy będziecie składać wnioski jako miasto, bo powiedzmy dwa roczniki będą umiały pływać, no ale żeby nie rodziła się luka w systemie.
4: Będziemy starali się tą lukę jak najbardziej wypełniać. Z mojej wiedzy wynika to, że burmistrzowi bardzo zależy na tym, żeby ta nauka była dokonywana. Jest na tyle mocno zdeterminowany, żeby tą naukę prowadzić. Z tego co wiem, gdybyśmy nawet nie otrzymali dofinansowania z Ministerstwa Sportu, te zajęcia i tak by się odbywały. Także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu jest bardzo dużym wsparciem przy realizacji tego zadania. Natomiast mimo tego, gdybyśmy nawet nie dostali tego dofinansowania, z mojej wiedzy wynika, że i tak byśmy je realizowali, ponieważ na terenie Ostródy mamy 5 jezior. Jest gdzie się kąpać. To zagrożenie dla osób niedoświadczonych, szczególnie dzieci, które nie potrafią zachować się w wodzie, jest bardzo duże. Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo i zdrowie i życie naszych dzieci.
1: To ja tylko przypomnę, że w pierwszej kolejności z programu będą mogli skorzystać uczniowie klas trzecich szkół podstawowych. Wtedy, kiedy zostaną wolne miejsca, wówczas na listę rezerwową będą mogli zapisać się drugoklasiści.
0: To warto wiedzieć.
1: Wiosną, a także latem rozpalamy grilla czy ognisko. Podczas tak spędzonego czasu produkujemy mnóstwo odpadów. Jak je posegregować? O tym w rozmowie z Agnieszką Banasiuk, wiceprzewodniczącą Związku Gmin Czyste Środowisko.
5: Z roku na rok obserwujemy pozostawianie odpadów w miejscu grillowania. Są to odpady, które później są roznoszone przez zwierzynę. Są to często odpady, które bardzo długo rozkładają się w środowisku naturalnym. To tak naprawdę niewiele nas kosztuje, więc warto po sobie posprzątać w miejscu grillowania.
1: Okej, ale wydawać by się mogło, że takie spotkania ze znajomymi to co my tam naprodukujemy tak w zasadzie? No bo rozpalimy tego grilla, ale ja tak sobie przypominam, że zawsze gdzieś tam worek na śmieci albo kubeł jest ustawiony. No i przyznam się szczerze, że grzeszę w segregacji, bo ten post, który umieściliście w mediach społecznościowych, no to on daje sporo do myślenia. Bo ja też wszystko do jednego worka, to się przyznaję, a okazuje się, że tak nie możemy robić, kochani. I teraz tak, najczęściej puszki aluminiowe, jakieś tam, o właśnie, tacki do grilla, bo tak, coś zgrillujemy, taka moda, choć dietetycy mówią, że nie grillujemy na tackach, bo wtedy te aluminium nam przenika do jedzenia. No ale dobra, no jeśli wyprodukujemy już taką tackę po grillowaniu w tłuszczu, to do żółtego czy do zmieszanego?
5: Do żółtego, ponieważ dlaczego? Tworzywa sztuczne zawsze są doczyszczane przed poddaniem ich do recyklingu. To samo dotyczy szkła, butelki mogą być zanieczyszczone, one są zawsze doczyszczane na etapie utylizacji i przekazywania do recyklingu.
1: Dobra, okej. Okay. Resztki jedzenia do zmieszanych?
5: Do bio. Zależy jakiego rodzaju to są resztki jedzenia. Jeżeli mówimy o odpadach pochodzenia warzywnego, owocowego, to jak najbardziej do odpadów biodegradowalnych. Natomiast jeżeli mówimy o resztkach pochodzenia mięsnego, typu jakieś kości, pozostałości po kiełbasie, to takie odpady należy umieścić w pojemniku dla odpadów zmieszanych.
1: Okej, butelki, szklane, słoiki, to chyba najmniejszy kłopot.
5: Tak, jest to najmniejszy kłopot. Ważne, żeby to podkreślić, do zielonego worka, czyli do pojemnika bądź do worka przeznaczonego dla odpadów szklanych, trafiają wyłącznie opakowania szklane, nie żadne inne wytwory pochodzenia szklanego.
1: No dobra, okej, ale mamy słoik, zakrętka.
5: Zakrętka jest zwykle metalowa, więc powinna trafić do worka żółtego.
1: No i teraz coś, co robimy wszyscy, czyli zmieszane. co tam w zasadzie może trafić?
5: Wszystko to, czego nie da się wysegregować. W większości są to odpady wielomateriałowe. Często niektórzy wykorzystują jakiegoś rodzaju papier do pieczenia, czy też pobrudzone, nie nadające się do ponownego wykorzystania jednorazowe naczynia.
1: Jak my segregujemy? Bo ja zawsze o to was pytam. Czy rośnie świadomość mieszkańców, że tam w Rudnie, w tak zwanej, jak to mieszkańcy czasami nazywają, czarnej dziurze, bo my produkujemy te odpady, wystawiamy worki, przyjeżdża niebieska śmieciarka, zabiera, jedzie do Rudna i my to nazywamy czarną dziurą, bo my, mieszkańcy Ostródy i Ławy, czy kolejnych gmin, Związku Gmin Czyste Środowisko, to my tego nie obserwujemy, ale tam w Rudnie dzieje się magia w postaci jeszcze powtórnego recyklingu. Jak my jako mieszkańcy się zachowujemy? Czy rzeczywiście ten odzysk surowca, tych odpadów jest większy?
5: Tak, zdecydowanie tak. Tu należałoby pochwalić mieszkańców za podniesienie ich świadomości ekologicznej, za to, że coraz chętniej segregują odpady, nie tylko w życiu codziennym, ale także podczas akcji, które są organizowane na poszczególnych gminach. Mam tu na myśli akcje sprzątania świata. Mieszkańcy otrzymują worki do segregacji i rzeczywiście ta segregacja jest prowadzona. Należy pamiętać, że to, czy prowadzimy tą segregację, czy też nie, ma bezpośredni wpływ na to, jakie koszty gospodarowania odpadami ponosimy, co ma wpływ również pośrednio na opłatę od mieszkańca.
1: Jeśli chodzi o te akcje sprzątania świata, to teraz was chciałem pochwalić, pracowników Związku Gmin Czyste Środowisko. Zorganizowaliście swoją własną akcję sprzątania terenów zielonych w ramach akcji Czysta Rzeka. Zanim zaczniemy was chwalić i o tej świadomości ekologicznej, to mnie przeraża jedno, że okej, segregujemy, płacimy za śmieci, bo to jest też nieodzowny element naszego życia i ja jestem zdziwiony, że ktoś nadal w dzisiejszych czasach, jeśli płaci za śmieci, to gdzieś jedzie do lasu wyrzucić. No jak?
5: Tak, niestety mamy nadal z tym problem. Często są to odpady, które latami zalegają w tych miejscach, a czasami spowodowane jest to tym, że najczęściej znajdujemy w takich nielegalnych miejscach do składowania odpadów odpady problematyczne, czyli limitowane odpady przez Związek Gmin, jakimi są opony, czy też opony od samochodów ciężarowych, które nie są odpadem komunalnym, bądź też papa, eternit, odpady, które tak naprawdę są odpadami niebezpiecznymi.
1: Okej, ale wydawać by się mogło, że tak, opony, no to co to za kłopot? Ile my teraz? 8 sztuk mamy,
5: 8
1: tak?
5: sztuk na nieruchomość.
1: Co to za kłopot? No wymieniam zimówki, wymieniam letnie, no to w ciągu roku nawet no, komplet, dwa komplety mogę oddać, no to co to za kłopot? Dlaczego ta opona ląduje w lesie albo w jeziorze?
5: No nie powinno to stanowić problemu, zwłaszcza, że często organizujemy akcję mobilnego przoku. Przykładem może być ostatnia akcja w Ostródzie, gdzie zebraliśmy rekordową ilość opon, bo ponad 26 ton zużytych opon.
1: No to teraz do waszej akcji. Co sprzątaliście? Ile udało się zebrać?
5: Nie byliśmy jedynym współorganizatorem tej akcji, bo głównym organizatorem, z tego co mam wiedzę, było miasto Ostróda. My byliśmy jedynie partnerem. Akcja jeszcze nie dobiegła końca, wszystkie odpady nie zostały z miejsc składowania odpadów zebrane, więc trudno jeszcze oszacować, z jaką skalą mamy do czynienia. Jednak już na podstawie szacunków widzimy i obserwacji, że ponowna akcja przyniosła rekordową ilość odpadów.
1: No to teraz jeszcze na chwilę do tego sławetnego grillowania. Co z pozostałościami po grillach, ogniskach, czyli powiedzmy niedopalony gdzieś tam brykiet, węgiel drzewny, czy nawet jakieś pozostałości drewna z ogniska? Gdzie to wyrzucić? I tu taka rada, poczekajcie aż ostygnie.
5: Dokładnie tak. Najważniejsze, żeby ognisko bądź grill zostało dogaszone. Węgiel drzewny nie stanowi zbytniego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ważne, żeby było uporządkowane, nie zawierało innych odpadów, a natura poradzi sobie już z tym sama.
1: Pamiętajcie, sumienna segregacja może nas w przyszłości uchronić przed podwyżką ceny za wywóz odpadów.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie będziemy rozmawiać o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. Porozmawiam z Mieczysławem Kowalczykiem, przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
1: Panie Mieczysławie, w końcu jest, i to jest najważniejsze, ukończona inwestycja w Miłomłynie, czyli pokaźny budynek z mieszkaniami wspomaganymi. No w końcu jest kolejny puzzel, bo ja mówię, że w powiecie ostródzkim mamy swoistą układankę, którą Psoni od lat 34, pan Mieczysław mi podpowiada, realizuje. I taki kolejny puzzel w tej układance jest właśnie włożony.
6: No tak, konsekwentnie staramy się realizować taką naszą strategię z zapewnienia wsparcia osobom z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną, od urodzenia do sędziwej starości. No i ten ostatni etap to jest w zasadzie to usamodzielnienie i mieszkalnictwo. A jest to konieczne z tego względu, że rodzice, no my rodzice starzejemy się. No i co tu mówić? Niestety odchodzimy. Nikt z nas nie jest nieśmiertelny i po prostu przychodzi taki moment, kiedy nasz dorosły syn czy dorosła córka z niepełnosprawnością zostaje sama. Nie zawsze może być tak, że rodzina się zajmie, nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze rodziny są tak duże. Czasami jest tak, że jest to jedyne dziecko z niepełnosprawnością rodziców. Także tutaj rysuje nam się potrzeba tworzenia takiego programu. Nazwałbym to, my to tak nazwaliśmy, bo chcemy to realizować w ramach naszej strategii Bezpieczna przyszłość. Czyli budowanie takich rozwiązań, by te osoby, które tracą oparcie w rodzinie, miały możliwość dalszego życia w środowisku, w którym się wychowały, w którym funkcjonowały, w którym nabywały swoich umiejętności, sprawności. I chodzi o to, żeby one w tym środowisku zostały i nie były, że tak powiem, w taki nagły sposób wysłane do domu pomocy społecznej. Tym bardziej, że domy pomocy społecznej, chociaż one są potrzebne, ale jednak nie są tą formą, która jest najbardziej przyjazną dla osoby z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną.
1: Panie Mieczysławie, dość pokaźny budynek z mieszkaniami wspomaganymi. Ile tych mieszkań jest? Ilu macie lokatorów? To przede wszystkim, ale też proszę nam wyjaśnić samą ideę, bo te osoby nie mieszkają tam same.
6: Tak, to znaczy ideą wspomaganych społeczności mieszkaniowych jest. Ten program ma takie przesłanie, by dać wsparcie, by wesprzeć w samodzielności mieszkaniowej osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Co to znaczy? To znaczy w OSM-ie mogą zamieszkać, mogą być zrekrutowane, czy mogą zostać przyjęte osoby, które mają orzeczenie, znaczny stopień niepełnosprawności orzeczony oraz mają określony poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. Czyli osoby poniżej 70 punktów no, nie mogą niestety tam zamieszkać, są zbyt sprawne, tak? Mogą te osoby mieszkać w innych formach, bardziej samodzielnych. Tutaj i dlatego tutaj przewidziane jest wsparcie, jest przewidziana dotacja PFRON-owska na wsparcie, czyli zatrudnienie pracowników, czyli asystentów, którzy wspierają te osoby w tym zamieszkaniu. Nasz WSM składa się z dwóch zespołów, to są takie dwa skrzydła tego budynku, dwóch zespołów po 6 pokoi każdy. Każdy pokój to jest takie mini mieszkanko. Pokój z aneksem kuchennym, łazienką i oczywiście są tak zwane części wspólne do wspólnego użytkowania przez każdy z zespołów. Więc jeśli chodzi o asystentów, zatrudnionych ich jest 16 na 12 osób. Tak jak mówiłem, jeden zespół ma 6 tych małych, tych pokoi, nazwijmy, czy to małych mieszkań, i drugi również. Czyli maksymalna, w naszej wersji jest to maksymalny włosem. Większych nie ma w Polsce. Jesteśmy 7. podmiotem w Polsce, który uruchomił już działalność w WSM-u. W naszym województwie jesteśmy pierwsi, a kolejny to będzie Biskupiec, Bartoszyce, no i w planach są inne nasze koła, które planują złożenie, jeśli będzie ogłoszony konkurs kolejny, planują w ten program wejść. Wracając do WSM-u, tak, każdy z mieszkańców ma jakby zapewnione wsparcie jednego czy przez jednego, a jeśli jest taka potrzeba, nawet dwóch asystentów, ale jest to w zasadzie taka organizacja elastyczna, że w sytuacjach, kiedy jest większa potrzeba tego wsparcia, to czasami jest tak, że dwie asystentki udzielają tego wsparcia w przypadkach bardzo takich trudnych, ale przeważnie jest to taki stosunek jeden asystent na dwóch mieszkańców. No, pierwsze nasze doświadczenia, bo od 1 maja mieszkańcy się wprowadzili, są obiecujące, pozytywne. Oczywiście jest to okres adaptacyjny, dlatego mówię, z oficjalnym otwarciem się wstrzymaliśmy i ono jest planowane na 29 maja, więc oczywiście takie oficjalne otwarcie będzie. Ale ten miesiąc to jest przeznaczony na taką adaptację, bo i kadra musi się wdrożyć. Przecież to są ludzie, którzy nie wszyscy mieli kontakt i doświadczali takiej pracy, takiego rodzaju pracy. Więc generalnie ten proces przebiega całkiem pozytywnie.
1: W naszych rozmowach wspominał Pan również o tym, że te osoby normalnie płacą za wynajem tych lokali i to jest samodzielność.
6: To znaczy, chciałem tutaj właśnie dokończyć, doprecyzować. Ja już wspomniałem, że dotacja z PFRON-u jest przeznaczona tylko i wyłącznie na wspieranie, czyli na zatrudnienie kadry wspierającej. Ani złotówki nie możemy wydać na utrzymanie budynku, obiektu. Cały obiekt, od najdrobniejszych kosztów do tych grubych, leży, jeśli chodzi o utrzymanie, po stronie mieszkańców. Każdy z mieszkańców ponosi odpłatność za utrzymanie, na utrzymanie tego obiektu w wysokości 1/12 wszystkich kosztów, które zliczamy co miesiąc. No to jeszcze miesiąc nie minął, zobaczymy, jak to wyjdzie, jaki to będzie koszt po upływie miesiąca. W każdym razie nie jest to tak, a co jeszcze istotne jest, że każdy z mieszkańców ma umowę najmu. No, dokument, na podstawie którego mieszkaniec korzysta. Pierwsza umowa, wszyscy pierwszą umowę mają zawartą na czas określony, na okres 1 roku. Potem będzie możliwe zawarcie umów na czas nieokreślony po tym okresie. Oczywiście, że mogą być sytuacje, kiedy mieszkaniec twierdzi, czy jego opiekun prawny, że to nie dla niego, że nie. No, liczymy się z tym, że ktoś może się wykruszyć, ale mamy tutaj kolejkę chętnych, także nie będzie problemu, żeby na to miejsce weszła kolejna osoba. Zapotrzebowanie jest. Ja po prostu przede wszystkim chciałem podkreślić, że jest to forma bardzo przyjazna dla właśnie osób, które z reguły trafiały do DPS-ów ze względu na tą dość złożoną i głęboką niepełnosprawność. Tym razem jest to taki naprawdę ukłon w stronę tej kategorii osób, które mimo tej głębokiej, głębszej niepełnosprawności sprzężonej mogą mieszkać w takiej formie, która jest zazwyczaj dedykowana osobom wyżej funkcjonującym. Ale tutaj chodzi o to, że przy odpowiednim wsparciu, adekwatnym do potrzeb, one będą się czuły jak w pełni praw obywatelskich i po prostu będą się czuły, że są no, mieszkańcami w formie takiej, którą jakby sami wybrali.
1: Te ponad 30 lat temu, jak pan zaczynał działalność tu w Ostródzie, w powiecie ostródzkim, to pan liczył na to, że uda się stworzyć przedszkole, szkołę, warsztat terapii zajęciowej, a na koniec wybudować WSM, czyli sieć mieszkań wspomaganych. Dziś to brzmi jak spełnienie największego pana marzenia.
6: To znaczy, na pewno nie przypuszczałem, zresztą no, nikt nie wiedział, jak się potoczy ten rozwój demokracji. Przecież weszliśmy w nowy system polityczny, w polityczno-gospodarczy. Takim marzeniem, które było, to było wtedy w zasadzie, żeby nasze dzieci, które były pozbawione, mówię tu o osobach, o dzieciach z głęboką niepełnosprawnością, ze sprzężeniami, które były pozbawione prawa do edukacji, prawa do rehabilitacji. No owszem, ona była, ale była trudno dostępna, rozproszona. To szczytem marzeń to była właśnie ta dzienna placówka. I jeszcze z dowozem, no to było, to już szok wręcz. Ale myśmy naprawdę nie myśleli o czymś więcej. A to, że się po drodze tyle rzeczy wydarzyło, myśmy nie wiedzieli, jak się rozwinie nasza demokracja w Polsce, jakie rozwiązania prawne będą mogły być wdrożone, żeby można było uruchomić jako kolejny warsztat terapii. Przecież ustawa o rehabilitacji się pojawiła w tym samym czasie, kiedy nasze koło założyliśmy. Ośrodek też powstał, kiedy nie było przepisów oświatowych, które by umocowały je adekwatnie do tego, jaki ma charakter ta placówka. On na początku było zarejestrowane w kuratorium oświaty jako placówka opiekuńcza. A ona miała zadania rehabilitacyjno-wychowawcze. Przede wszystkim chodziło o, a na pierwszym miejscu była ta rehabilitacja. Po drodze pojawiła się potrzeba edukacyjna. I też w okresie tej pierwszej reformy, tam 99-2000, kiedy no dużo było takich działań i na styku z ministerstwem i tak dalej, kiedy nasze stowarzyszenie właśnie starało się, żeby ta edukacja mogła być realizowana w ośrodku. Nawet sam fakt uzyskania przez dzieci z głęboką niepełnosprawnością prawa do edukacji, to jest zapis w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego 94, ale jeśli chodzi o realizację, rozporządzenie ministra edukacji 97 dopiero. A my to już wyprzedziliśmy, myśmy od razu to robili. Tylko nie nazwaliśmy tego tak, jak potem było to nazwane. Ale myśmy to robili właśnie. I dlatego to, o co pan pyta, czy myśmy się spodziewali. Po prostu życie tak podyktowało taką ścieżkę, takie nakazy nam dało i takie potrzeby. Po prostu wszystko realizowaliśmy w związku z pojawiającymi się potrzebami. Bo jeśli uruchomiliśmy taką placówkę dzienną, to zaczęli przychodzić do nas dorośli, młodzież. Bo myśmy w domach byli i my też chcemy coś dla nas. No to był pomysł, kolejną rzeczą, no trzeba było warsztat uruchomić. I tak dalej, już nie będę tutaj rozwijał tego.
1: 29 maja oficjalne otwarcie długo wyczekiwanej inwestycji, czyli mieszkań wspomaganych w Miłomłynie. Wielki dzień dla tej niewielkiej miejscowości w powiecie ostródzkim, ale też wielki dzień dla całego powiatu ostródzkiego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Porozmawiamy o sztuce, ale też edukacji. Społeczna Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Ostródzie rozpoczyna nabór na rok szkolny 2026-2027. To niezwykła placówka, która jest społeczną szkołą, czyli tworzoną przez rodziców, a także społeczność mieszkańców miasta Ostróda. Ze mną w studiu Karol Girwic, dyrektor Szkoły Muzycznej w Ostródzie. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie, panie Marku, witam serdecznie słuchaczy.
1: Rok szkolny 2026-2027. Dzieci mogą przyjść, zobaczyć, jak wygląda edukacja, ale zanim porozmawiamy o naborze, dniach otwartych, o tym, gdzie składać dokumenty, a przede wszystkim o tym, z jakich instrumentów wy uczycie, to o społeczności, bo nie byłoby szkoły muzycznej, gdyby nie stowarzyszenie, które ją prowadzi, rodzice i społeczność muzykalna mieszkańców Ostródy, bo to też ognisko muzyczne działające przy szkole. Ostróda to jest jednak muzykalne miasto.
7: Oczywiście, jak najbardziej. Ostróda muzyką stoi, kulturą, wiele wydarzeń, co oczywiście przekłada się też na zainteresowanie naszą placówką, rodziców, jak i uczniów. Nasza placówka jest właśnie szkołą społeczną z uprawnieniami szkoły państwowej, gdzie oprócz gry na instrumencie mamy też w ofercie przedmioty teoretyczne. Przyszli kandydaci, uczniowie mogą się w pełni rozwijać na zasadach właśnie placówki państwowej.
1: No dobra, ale to co wy robicie w tym budynku przy placu Tysiąclecia 3? Czy zapisując tam dziecko, to ja godzina 7:30 muszę je tam odwieźć. Jest świetlica i uczycie tam oprócz gry na instrumentach, to na przykład polskiego, angielskiego. Jak ta szkoła jest odbierana? Jak my ją mamy postrzegać?
7: Szkoła, no jest oczywiście szkołą muzyczną popołudniową. Zajęcia z instrumentu odbywają się indywidualnie. Każdy z rodziców na początku z nauczycielem z danego instrumentu ustala indywidualnie plan. Zajęcia grupowe oczywiście też staramy się dostosować do uczniów, bo tutaj oczywiście wszyscy uczniowie muszą skończyć swoje szkoły podstawowe ogólnokształcące, żeby oczywiście do nas przyjść, więc ten plan grupowych zajęć jak najbardziej też jest dostosowany do zajęć w szkołach podstawowych. Mamy jeszcze chór, który też jest w ofercie naszej szkoły. Na co dzień ćwiczymy, pracujemy oraz staramy się w ciągu roku pokazywać szerzej nasze właśnie tutaj talenty i występami rozwinąć ofertę kulturalną miasta Ostróda.
1: Jak wygląda ten proces kształcenia? Czy wy na pierwszych zajęciach już skrzypce, trąbkę i lecimy? Czy jednak jest teoria, rytmika? Jak to wszystko się odbywa?
7: Poprzez to, że jesteśmy właśnie szkołą z uprawnieniami, mamy wykształconą kadrę. Oczywiście wszystko się odbywa powolutku, stopniowo. Oczywiście uczeń nie od razu zasiada do instrumentu w przypadku pianina, czy też nie od razu chwyta za skrzypce. Wszystko jest tutaj stopniowo rozwijane. Zajęcia są tak zaplanowane, że czy też program, że odbywa się to dwutorowo. Oczywiście na zajęciach z instrumentu też jest już trochę wprowadzane tej teorii, bo bez niej oczywiście nie ma gry na instrumencie, więc jest to wszystko tutaj jak najbardziej przemyślane. Programy są tak skonstruowane, jest przede wszystkim indywidualne podejście do ucznia na zasadzie mistrz-uczeń. Jeśli chodzi o zajęcia grupowe, mamy małe grupy, to też jest plusem. Maksymalnie 10-12 osób, gdzie po prostu ta nauka też jest w miarę dostosowana do nawet tutaj przy zajęciach grupowych. Nie jest to jak w szkołach podstawowych 30 osób, a zajęcia indywidualne to już w ogóle nauczyciel, jak powtarzam wcześniej, dostosowuje materiał do możliwości ucznia, więc wszystko się odbywa jak najbardziej z korzyścią rozwoju.
1: Jakie instrumenty przewidzieliście na rok szkolny 2026-2027?
7: Oprócz całej oferty fortepianu, skrzypiec i gitary, chcielibyśmy w tym roku rozszerzyć naszą ofertę instrumentów o instrumenty dęte, takie jak saksofon, flet oraz trąbkę, żeby tutaj też nawiązać współpracę z orkiestrą miejską, żeby zasilić troszeczkę jej szeregi, więc tutaj serdecznie zachęcamy do zapisu właśnie na te instrumenty dęte.
1: Rozumiem, że skoro są nowości, to jest i odpowiednio wykształcone na kadra ku temu.
7: Oczywiście. Zachęcamy właśnie do zapisu.
1: Czas nauki. 4 lub 6 lat. Od czego to zależy? Czy konkretny instrument ma konkretny program kształcenia?
7: To zależy od wieku. Tak naprawdę uczniowie pierwszej klasy podstawówki rozpoczynają w cyklu 6-letnim. Trochę starsi uczniowie, 3-4 klasa. Proponujemy wtedy cykl 4-letni, który jest troszeczkę krótszy i bardziej treściwy.
1: No to teraz o tradycjach, bo to jest 31 lat Społecznej Szkoły Muzycznej w Ostródzie. 1995 rok to jest data założenia. Panie dyrektorze, jak się zapisać do tej szkoły z tradycjami? To znaczy, czy planujecie jeszcze drzwi otwarte, tak żeby rodzice, ale też szczególnie przyszli uczniowie, wiedzieli, na czym będą grać, gdzie będą grać, to o tym za chwilę porozmawiamy, bo przyszłość świetlana przed wami. Ale kiedy drzwi otwarte i do kiedy można składać podania?
7: Drzwi otwarte tak naprawdę już za nami, ale w każdej chwili można odwiedzić naszą placówkę. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i indywidualnego umawiania się przez sekretariat z danym nauczycielem. Zachęcamy do przyjścia, zobaczenia, jak wygląda lekcja. Nauczyciele są otwarci i czekają na nowych kandydatów. Wnioski są dostępne w szkole. Możemy wysłać do rodzica bezpośrednio na maila, więc tutaj dróg zapisu jest wiele. Najlepiej skontaktować się z nami albo przyjść osobiście w godzinach popołudniowych.
1: 29 maja wyniki rekrutacji.
7: Tak,
1: dyrektorze, to jest miły dzień, kiedy wy w pewien sposób witacie już uczniów. Ja wiem, rozpoczęcie roku szkolnego we wrześniu, ale to jest chyba taki miły dzień, gdzie już widać listę przyszłych muzyków w naszym mieście.
7: Jak najbardziej. Każdy tutaj sygnał rozwoju naszej szkoły jest dla nas wspaniałą rzeczą. Pokazuje tylko, mówię, jest efektem naszej pracy i oczywiście motywacją do nadchodzącego nowego roku szkolnego i dalszych planów rozwojowych.
1: Ognisko muzyczne przy szkole muzycznej. Dużo osób muzykuje, dorosłych, bo teraz chciałem przejść do dorosłych,
7: tak,
1: na chwilę.
7: Bardzo, bardzo dużo. My mieliśmy w tym roku naprawdę tutaj duże zainteresowanie ogniskiem. Zachęcamy właśnie starszych mieszkańców miasta Ostróda do muzykowania. Zapraszamy serdecznie. Przykład właśnie, można powiedzieć, uczennicy naszego ogniska, która była niepewna, po mojej namowie podjęła naukę.
1: Każdy z nas lubi słuchać występów orkiestry miejskiej, ale żeby orkiestra przetrwała pokolenia, to wy musicie dostarczać świeży narybek.
7: Tak jest. Właśnie tutaj chcielibyśmy poprzez otworzenie nowych instrumentów, nowych kierunków wspomóc i nawiązać współpracę właśnie z orkiestrą miejską, aby zasilać i aby młodzież, która uczęszcza do orkiestry miejskiej, mogła w profesjonalny sposób być kształcona i dawać pewną jakość do właśnie występów orkiestry.
1: Panie dyrektorze, ale przejdźmy też do tej świetlanej przyszłości. Nie jest wielką tajemnicą, bo to już władze miasta potwierdziły, że mała czwórka z końcem tego roku szkolnego opustoszeje. Trwa rozbudowa tak zwanej dużej czwórki. Dzieciaki będą już w jednym budynku. Natomiast w budynku tak zwanej małej czwórki swój dom na jednym z pięter znajdzie właśnie społeczna szkoła muzyczna. Dyrektor już poznał jakieś plany, coś władze miasta z wami konsultują jako z potencjalnymi lokatorami tego budynku?
7: Jak najbardziej. Tutaj właśnie dzięki pomocy pana burmistrza oraz władz miasta będziemy powolutku się przenosić właśnie do małej czwórki. Już tak naprawdę od września rozpoczniemy zajęcia w nowej lokalizacji, a plany na przyszłość są naprawdę bardzo pozytywne. Przewidywane jest dla nas całe piętro najwyższe budynku nowego po remoncie z dużą ilością sal oraz możliwościami, które jeszcze bardziej dadzą nam możliwość rozwoju.
1: No to jeszcze zaproszenie. Skoro dziś było sporo o muzyce, no to musi być też i zaproszenie na koncert.
7: Serdecznie również zapraszamy na koncert 27 maja na 16:30 do zamku. Koncert z okazji Dnia Mamy i Taty w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Ostródzie.
1: Także jeśli chcecie posłuchać efektów szkolenia, pracy i to niełatwej pracy, bo granie na instrumentach to jest naprawdę sporo wyrzeczeń. Ja nawet nie wiem, czy nie więcej wyrzeczeń mają muzycy od piłkarzy czy innych sportowców, ale to takie moje prywatne spostrzeżenia. Niech Ostróda muzykuje dalej, niech pokolenia małych mieszkańców naszego miasta chwytają za skrzypce, zasiądą za fortepianem, a w tym roku również nowością jest szkolenie z instrumentów dętych.
0: Zmieniamy temat.
1: W dzisiejszym programie porozmawiamy o rejonowym konkursie z udzielania pierwszej pomocy. Ten odbył się w liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje 3 szkół ponadpodstawowych z powiatu ostródzkiego.
8: Stanisław Makowski, kierownik Biura Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostródzie.
1: Dziś sędzia główny na mistrzostwach rejonowych z pierwszej pomocy. Panie Stanisławie, znajdujemy się w liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. 3 ekipy się zgłosiły na te mistrzostwa i to jest sukces, bo to 300% normy.
8: Tak, w ubiegłym roku była tylko jedna drużyna, natomiast w tym roku 3 zespoły się zgłosiły. Ogólniak, zespół szkół salezjańskich i zespół szkół zawodowych pan Petofiego.
1: Jakie jest zadanie przed tymi młodymi ludźmi, bo na początek muszą napisać test?
8: Myślę, że one nie są trudne, bo tam testy są ułożone w ten sposób, że możliwości odpowiedzi, ale ta jedna jest prawidłowa. Te pozostałe są takie śmieszne dla odróżnienia od tego, żeby mogli się zorientować.
1: Czyli laik dałby radę to rozwiązać?
8: W większości na pewno tak.
1: Przed nimi też scenki i pozoracje. To już jest nieco trudniejsze zadanie.
8: Tak, mamy 3 stacje, na których są, tak, na pierwszej stacji będzie wypadek samochodowy. Tam będzie potrącenie przez samochód, przechodnia, no i zasłabnięcie również kierowcy. Poza tym wypadek przy pracy, gdzie podczas pracy przy drewnie poszkodowany doznał amputacji kciuka ręki. I 3 to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa na fantomie i z użyciem AED.
1: Co jest sprawdzane na tych scenkach? Prawidłowe działanie?
8: Przede wszystkim prawidłowe działanie, wykonanie wszystkich tych czynności,

0: Przez tyle lat działania w Polskim Czerwonym Krzyżu, niesienia pomocy, jednak też pan działa schematycznie i rutynowo.
1: To znaczy podczas szkolenia nie. Wykonujemy, szkolimy w zakresie wszystkich procedur. Natomiast później podczas różnego typu ćwiczeń niektóre procedury się jak gdyby mniej przestrzega, inne bardziej, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo i prawidłowość udzielania pierwszej pomocy.
0: Panie Stanisławie, oni grają o coś, to znaczy o awans do etapu wyżej, a dzieciaki z naszego powiatu mają sukcesy na tej arenie krajowej, na przykład z ubiegłego roku.
1: To znaczy w ubiegłym roku drużyna z zespołu szkół zawodowych Potofiego pojechała bez udziału w rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy, bo tylko jedna się zgłosiła i tam zajęli pierwsze miejsce w Olsztynie. Natomiast teraz zobaczymy. 27 maja są okręgowe mistrzostwa pierwszej pomocy i no, zobaczymy.
0: Niepokoi pana to, że z pozostałych dwóch szkół ponadpodstawowych nikt się nie zgłosił? Słabnie zainteresowanie młodzieży ratownictwem medycznym?
1: Nie we wszystkich szkołach, może powiem tak, nie we wszystkich szkołach traktowana jest pierwsza pomoc jako pierwszoplanowa działalność, czy szkoleniowa działalność, tak? Niektóre szkoły są wyspecjalizowane w różnych innych dziedzinach, dlatego nie wszystkie szkoły zgłosiły swój akces.
0: Eliminacje rejonowe wygrał zespół z liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. To oni będą reprezentować nasz powiat na finałach wojewódzkich. Gratuluję, a także trzymam kciuki za powodzenie w kolejnych etapach tego ważnego konkursu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Morliny są gorące.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie, a łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Audycja sportowa.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i przechodzimy jak co tydzień do sportu. Ze mną Krzysztof Filiczkowski, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć Krzysztof.
2: Cześć.
1: Dzisiaj oprócz tego, że sobie dwaj panowie porozmawiają o sporcie, wy będziecie tego słuchać, to porozmawiają na antenie też uczestnicy ostródzkich biegów ulicznych, bo tylko przypomnę, że za nami 36. edycja tej prestiżowej

0: wieżowej ostróckiej imprezy biegowej, ale zanim przejdziemy do biegów, no to o lidze orlikowej. Krzysztof, za nami druga kolejka. 13 maja zespoły ponownie spotkały się na Orliku. No i wyniki. 9-5 FC Mario wygrywa Zwit Nieruchomości. FC Kumple 7-4 pokonują Wałdowo Team. Laga Bonito 3-3 remisuje z ekipą Zrywu. Promil Lubajny pokonuje 9-4 Model Art. Faworyci?
1: Trudno powiedzieć, dlatego że nawet wczoraj tak miałem dyżur na Orliku, z zainteresowaniem obserwowałem te mecze. Wymieszały się składy z halówki, no bo było 20 drużyn, tu mamy 9. Rozmawiałem z zawodnikami, ale jest ciekawie, dlatego że to dopiero druga kolejka, ale tak jak wspominałeś o wynikach przed chwilą, najbardziej zacięty był mecz właśnie ekipa z Ryb z Laga Bonito i na razie FC Kumple mają komplet, czyli 2 mecze, 6 punktów, ale na miejscach dalszych, tam od trzeciego do trzecie, czwarte, piąte, to są drużyny z jednym zwycięstwem, z jedną porażką. Gramy każdy z każdym. Każda drużyna zagra 8 meczów, więc myślę, że im dalej w las, to będzie jeszcze ciekawiej, ale cieszę się, że jest ta liga, mówię, rozmawiałem z zawodnikami, to jest świetna zabawa, z tym, że problem jest taki, że tak jak na przykład drużyna Morlin nie gra, no bo pracują panowie na zmiany, mają też treningi, grają w A-klasach, B-klasach, okręgówkach. Jest dla nich ciężko, nie tak łatwo jak zimą na halówkę zmobilizować składy, sobota lub niedziela i przerwa w rozgrywkach, ale dobrze. No wczoraj też nie ukrywam, że nawet podglądaliśmy na YouTubie, nasz ukochany Sokół wygrał z Zatoką Raniewo. Śledziliśmy w trakcie Ligi Orlikowej, wygrali 3-1, są w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski.
0: A w finale zagramy z Tęczą Biskupiec. Mecz zostanie rozegrany 3 czerwca. Ostruckie biegi uliczne to już historia. 36. edycja tej imprezy za nami. Wygrywa w kategorii mężczyzn Adrian Przybyła. Pierwsza kobieta to jego małżonka Agnieszka, także małżeństwo z Iławy wygrywa. No i teraz posłuchajmy, jak małżeństwo z Iławy podsumowało bieg. Ja tak zdradzę tym, co tak lubią rywalizację Ostruda i Iława, że mieszkańcy sąsiedniego powiatu kochają wygrywać na ostruckiej ziemi.
2: Ze mną zwycięzcy dyszki memoriałowej imienia Zdzisława Krzyszkowiaka w 2026 roku.
3: Adrian Przybyła.
4: I Agnieszka Przybyła.
2: Adrianie, pierwsze miejsce. Ostrudzianin na mecie mówi, że podjął walkę. Wy się ścigacie od kilku biegów.
3: Tak, od kilku lat tutaj lokalnie rywalizujemy z Damianem. Biegło mi się doskonale, jest świetna pogoda. Trasę bardzo dobrze znam, bo już kilka razy brałem udział w tej imprezie. Lubię tutaj wracać i na pewno w przyszłości również mnie tutaj zobaczycie.
2: Małżonka, Agnieszka, pierwsza na mecie. Przygotowania razem z mężem, czy raczej odrębny plan treningowy?
4: Zdecydowanie odrębny plan treningowy, ponieważ mąż ma innego trenera, ja mam innego. Skupiamy się na swojej robocie, a wiadomo, że jeżeli chodzi o zawody, no to już dogrywamy kalendarz razem.
2: Lubicie wspólnie wygrywać?
4: Wygrywać tak, tak. Lubimy. Wiadomo, że każdy ma swoją rywalizację, mąż ma w mężczyznach, ja mam w kobietach. Zawsze jest inna rywalizacja, ponieważ inne osoby przyjeżdżają, ale różnie to wygląda.
2: Co macie w kalendarzu jeszcze w tym roku?
3: Możemy zdradzić, że zobaczymy się na ostruckim półmaratonie w czerwcu.
2: Czyli rozumiem, że lubicie wygrywać na ostruckiej ziemi.
4: Zdecydowanie, choć nie zawsze się da to tak jakby zrobić, tak? Ponieważ lista startowa za każdym razem jest inna. Trenujemy po to, żeby wygrywać, a wiadomo, różnie to wychodzi.
0: Także Krzysztof, jak byś ocenił małżeństwo, które zgarnia 2 pierwsze miejsca?
1: Myślę, że wspaniałe małżeństwo. Obserwowałem też wbieganie już na stadion po 5. okrążeniu. Stałem blisko sędziów, tam gdzie Krzysiu Bagiński i spółka dyrygowali, prawda, liczyli okrążenia, kolejność, żeby wszystko było fair play. I widziałem, że no, Adrian miał dużą przewagę nad Damianem Błautem z Ostrudy, dlatego że rok temu Damian wygrał, ale w tym roku dosyć duża przewaga była jednak Adriana. Byłem zaskoczony troszeczkę, no ale Damian też to jest solidna firma, świetny zawodnik i na bieżąco trenujący. No, nasz strażak pożarny, nawet nie ukrywam, że czytałem jakiś awans, tam teraz dostał na dzień strażaka i jemu się to po prostu należało.
0: No to teraz słuchamy wrażeń drugiego na mecie, Damiana Błauta.
2: Ze mną jest Damian Błaut, druga osoba, która zameldowała się na mecie tegorocznych ostródzkich biegów ulicznych. Można było więcej? Czegoś żałujesz?
5: Niczego nie żałuję, dałem z siebie 100%. Początek był bardzo mocny. Adrian wiedział, że musi zacząć mocno, bo no, początek ma mocniejszy dla mnie. Może byśmy wolniej zaczęli, to może i lepszy był czas. Ale no, zaryzykowałem po prostu. Gdybym pobiegł początek wolniej, nie zaryzykował, to czas byłby lepszy, ale no na pewno bym nie wygrał, ale no po prostu no, zaryzykowałem. No. Bo ostrudzie biegi zawsze są dla mnie ważnym elementem sezonu. Tutaj zaczynałem jako dziecko. Pierwsze swoje biegi, pierwsze swoje przygody biegowe. Zawsze staram się tutaj dać siebie jak najwięcej. No, no niestety no, w tym roku drugie miejsce, no ale no jak najbardziej no, zasłużone. Adrian jest mocny.
2: Mówisz o sezonie. Co w tym roku jeszcze biegasz? Półmaraton?
5: To jeszcze pod znakiem zapytania stoi półmaraton. Póki co najbliższy start w Nowym Mieście Lubawskim, godzina 18:23 maj, 5 km.
0: To tak też zdradzając, co Krzysiu wtrąciłeś przed chwilą, że Damian jest strażakiem, mało tego. Ja Damiana spotkałem kilkadziesiąt minut po biegu. Facet się przebrał w mundur i poszedł odebrać odznaczenie i awans strażacki.
1: No to ja dodam, to wcale nie jest żart. Widziałem, jak Damian wybiegał z bramy stadionu obok hotelu Platinum i wiedziałem już od prowadzącego bieg policjanta na motorze. Mówi, słuchaj, ja za chwilę będę prowadził tutaj całą procesję na podstarostwo. I byłem przekonany, że Damian biegnie szybko przebrać się w mundur, także dobrze powiedziałeś, zgadłem, że on na pewno już był na uroczystościach wspaniale ubrany wizytowo, tak, galowo.
0: Zgadza się. No dobra, to mamy dorosłych odhaczonych, ale o dzieciakach pogadajmy, Krzysztof, bo oprócz dyszki memoriałowej to ostatniej soboty mieliśmy też biegi przedszkolaków. Moja córka też biegła. No właśnie. Dzieci, jak to dzieci, nie są zbyt wygadane, ale rodzice już tak.
2: Tata dumny z syna? Pierwszy medal w życiu?
6: Oczywiście. Brał już udział w zeszłym roku. To taki drugi jego start. No i mamy nadzieję, że taka mała tradycja, że co roku będzie brał udział.
2: Czyli 2 lata pod rząd było 100 metrów, a rozumiem za rok 200 metrów.
6: Tak, za rok 200 metrów. No sport to zdrowie i staramy się zaszczepić tutaj wśród najmłodszych tą ideę.
0: Także jak słyszeliśmy, rodzice są dumni, dzieci trochę mniej wygadane, ale powiem tak, dzieci z rodzicami, przynajmniej rodzice tak utrzymują, że trenują.
2: Treningi były?
7: Oczywiście, muszą być.
2: A w waszym przypadku?
8: No oczywiście, no bez treningu nie ma biegu.
2: Jak się biegło?
9: Dobrze.
2: Trenowałaś?
9: Tak.
2: Pierwszy medal?
9: Tak.
0: Także pierwszy medal w kolekcji małej ostrudzianki jest i to szanujemy jak najbardziej, Krzysztof, ale tu taka też niespodzianka mnie spotkała na tych biegach, że przedszkole Radość miało solidną reprezentację.
10: Iwona Służała, Meleja Mileska, Paulina Górska, Pola Górska, Renata Kucharska, Wiktoria Czajkowska. Nie chciała, ale poszło jej bardzo dobrze. Jestem zadowolona, że miała odwagę biegać.
11: Warto zaszczepiać już od małego aktywność fizyczną. My tutaj, jak mogę jeszcze powiedzieć, wszystkie jesteśmy z przedszkola Radość. Ja też jestem tam nauczycielem, więc dla nas sport jest bardzo ważny i aktywność fizyczna również.
10: Nigdy nie mieliśmy takiej możliwości biegania, tak naprawdę pierwszy raz się wybraliśmy, a to dzięki koleżance namówiła nas.
0: Także Krzysztof, zobacz, ile opinii. Dzieciaki, no tak jak mówię, one są trochę stremowane. Moja córka też nie chciała wywiadu udzielić. Nogi ją bolały, jak wspomniała po biegu. Prawdziwe księżniczki to jednak nie biegają, bardziej jeżdżą.
1: Nie ukrywam, że 4 lata temu, jak mój wnuk Dawid startował, też trenowaliśmy na naszym stadionie.
0: Tak?
1: No, był w połowie stawki, może... Nieważne, w każdym razie widziałem, później może jeszcze oglądałem jakieś zdjęcia z biegów, to to widziałem, jak te dzieci przeżywają. Po prostu Dawid nagle, który jest dosyć odważny i bierze udział i w konkursach, i w przeróżnych imprezach, był blady wręcz. Jak ja tu z Mirkiem, z kolegą, ustawialiśmy ich, mówiliśmy, jak mają biec, jak mają stanąć. No dla nich to jest ogromne przeżycie, ale myślę, że będą wspominać kiedyś te biegi już jako dorośli.
0: I tak jeszcze wspominając piątek, bo w piątek rywalizowały szkoły podstawowe, trójka zgarnia puchar o jeden punkt wyprzedzając czwórkę. Piękna rywalizacja.
1: Ja nie przypominam sobie, a jednak te, w tych biegach uczestniczę 31 lat. Nie wiem, czy to powód do dumy, ale w każdym bądź razie czwórka przeważnie wygrywała. Nie przypominam sobie, kiedy przegrała. Wiem, że koleżanka, która liczyła te punkty i była klasyfikacja, tam nauczyciele podeszli. Emocje były przy podliczaniu. Nie przypominam sobie, żeby jeden punkt decydował o zwycięstwie. No i to jest taki pstryczek w nos dla czwórki, że trójka wygrywa. Ale muszę powiedzieć, że jeszcze wspominając biegi, to w klasach trzecich i czwartych, i chłopców, i dziewcząt, niesamowita frekwencja. To było wspaniałe. Baliśmy się tylko o bezpieczeństwo. Na szczęście pogoda też sprzyjała, bo nie było zbyt gorąco. Rok temu to były jakieś omdlenia, szczególnie dzieci, które były przeżywały mocno albo były słabo przygotowane, ale frekwencja była bardzo dobra, no i były też cztery szkoły z gminy Ostróda.
0: Piękna historia, Krzysztof. 36. Ostrudzkie biegi uliczne za nami. To jest taka impreza, która jednoczy Ostrudzian, bo rodzice na stadionie, biegacze, no tak jak wspominasz, może czasami emocje biorą górę. To jest zrozumiałe w sporcie, każdy chce wygrać, jak to mówi
1: oczywiście,
0: Tomasz Krzyszewski.
1: Oczywiście.
0: Ale piękna historia w naszym mieście, bo mamy jednak taką imprezę i tu warto wspomnieć i przypomnieć, że Zdzisław Krzyszkowiak to jest złoty medalista z Rzymu. Rekordzista świata. Myśmy mieli najszybszego człowieka na świecie, w tym mieście. Biegał i trenował.
1: Tak. Wspominałem przed audycją, że mój tata, praktycznie rówieśnik, widział tego tak zwanego Krzysia, takiego przygarbionego chłopaka, który sobie codziennie biegał gdzieś tam w stronę naszego obecnego stadionu nad Jeziorem Drwęskim. No i nie, tak to w życiu jest, że czasami nie wiadomo, co wyrośnie z takiego młodzieńca, ale myślę, że to jest niesamowity powód do dumy, że on tutaj uczył się i jak przyjeżdżał pan Zdzisław na biegi, był tym honorowym naszym, jest zresztą honorowym obywatelem Ostrudy też, mieszkańcem Ostrudy, przyjeżdżał z żoną zawsze i przyjemnie było rozmawiać z tym panem, który był tak skromny, że nikt nie odczuwał, że to tak jak wspominałem kiedyś, w tych czasach byłby celebrytą, byłby, nie wiem, w mass mediach wszędzie, ale cieszmy się, że to właśnie jest ktoś, kto był związany bardzo blisko ze Ostrudą i zawsze o tym wspominał.
0: Krzysztof, tradycja, kogo pozdrawiamy?
1: A ja bym pozdrowił tym razem, mówimy o biegach, pozdrowiłbym szczególnie panią Małgorzatę Pesta ze Szkoły Podstawowej nr 4, która ze swoimi uczennicami wspaniale, ciężko, mrówczą pracę wykonała na biegach w ciągu 2 dni. Nieocenioną. Zrobiły to dziewczyny wspaniale pod kierunkiem pani Małgosi. I oczywiście za to, że przebiegła impreza sprawnie, wszystkim służbom, które były zaangażowane, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja, Skorpion i 20 żołnierzy z 2 batalionu czołgów, którzy w ramach takiego, można powiedzieć, wolontariatu wsparli nas już po raz kolejny. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy jako Ostrudzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
0: Przyłączam się do tych podziękowań i gratulacji. Super, że byliście. Widzimy się za rok na ostrudzkich biegach ulicznych.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: W magazynie reporterów Melo Radia Mazury powiemy o tym, że w Ostródzie 21 maja będzie głośno, radośnie, a także kolorowo. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Kamila Włodarska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej w Ostródzie. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry Państwu.
0: Za nami Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Byłem na wystawie, w której mogłem poznać Waszych uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Piękna wystawa w Bibliotece Powiatowej Przystań z Kulturą, stworzona na podstawie badań z naukowczyniami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pani kierownik, na początek o tym, że wasi uczestnicy stali się naukowcami.
12: Tak, stali się naukowcami, a to właśnie dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Realizujemy różne projekty, dzięki nim jesteśmy właściwie takimi partnerami, powiedziałabym, a współpracujemy już od kilkunastu lat. Oczywiście jest to taka obopólna, powiedziałabym, transakcja, bo dobra i dla przedstawicieli uniwersytetu, ale również dla naszych uczestników i naszej społeczności, bo pierwsze, osoby z niepełnosprawnością mogą właśnie pokazać się i wystąpić w innej roli, nie osoby podległej, nie osoby, do której się zwracamy jako podopieczny, a tylko osoby partnerskiej, takiej, która może podejmować działania takie same bądź podobne przy wsparciu oczywiście, jak osoby pełnosprawne. I dla nas współpraca z uniwersytetem jest taką wartością bardzo dodaną, bo oprócz tego, że realizujemy partnersko projekt, akurat tutaj dziewczyny były badaczkami, nawet jest książka wydana, w której też gdzieś tam padły ich nazwiska i one są szczęśliwe i o tym mówią, ale również istotne dla nas jest to, że mamy możliwość jakby występowania też w takiej roli, może nie występowania, ale uczestniczenia w prelekcjach, gdzie wyjeżdżamy na zajęcia, które prowadzi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dla kadry, która kiedyś będzie pracowała z osobami z niepełnosprawnością. I tutaj jeżdżą nasi self-adwokaci, czyli osoby, które reprezentują osoby z niepełnosprawnością. I to też jest taka wartość dodana.
0: Ta self-adwokatura u was rozwija się już od kilku lat.
12: Od kilkunastu nawet, tak? Bym powiedziała. Tak,
0: to od 2000. Ja od kilku lat.
12: Od 2009 roku tak naprawdę pierwszy raz osoby z niepełnosprawnością pojechały na szkolenie do łucznicy, które prowadziła nasza prezeska zarządu głównego, pani Monika Zima-Pariaszewska. I tam zaczynaliśmy pierwsze kroki. To był 2009 rok i wówczas pani Małgorzata Grzyb, która jest pracownikiem i specjalistą do spraw właśnie osób z niepełnosprawnością i self-adwokatury, pojechała z naszymi uczestnikami na to szkolenie i wróciła z głową pełną pomysłów, bardzo pozytywnym i optymistycznym nastawieniem. I wówczas rozpoczęły się pierwsze takie właśnie zajęcia, które miały wzmocnić tę self-adwokaturę. To właściwie od tamtego roku i to trwa do dzisiaj, tylko dzisiaj oczywiście jest już to bardzo, bardzo rozbudowane i rozhulało się.
0: To ja poznałem wtedy Martę Kosecką i Katarzynę Andruszkiewicz.
12: Tak.
0: To są wasze takie self-adwokatki. Mhm. I zobacz, jak dziewczyny przez te tyle lat rozwijały umiejętności,
12: tak,
0: żeby stać się na koniec badaczem i wydać książkę.
12: Dokładnie tak. I to jest naprawdę, to pokazuje, że można. Jak się chce, to można, a Psoni ma moc. Więc uważamy, że wszystko możemy, tylko muszą być osoby zaangażowane, chętne, optymistyczne i patrzące na osoby z niepełnosprawnością właśnie partnersko, a nie podlegle.
0: No dobra, no to teraz o tym, co było w zajawce. Będzie głośno, radośnie, a także kolorowo. 21 maja Ostróda będzie świętować Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Będzie marsz, amfiteatr będzie wypełniony, mam nadzieję, że po brzegi. Ale pierwsze pytanie, takie dziennikarskie i standardowe. Po co?
12: No właśnie po co? Jechałam tak tutaj do ciebie i zastanawiałam się, co ja jeszcze mogę powiedzieć, co jeszcze przez tyle lat nie padło. I właściwie nic nowego i odkrywczego. Po co? Godność. Czym jest godność? Trzeba się zastanowić. To jest przede wszystkim szacunek. I wiele osób pełnosprawnych ten szacunek ma właściwie takim się należy. A osoby z niepełnosprawnością muszą o to walczyć. I te marsze godności, ten dzień godności, oprócz tego, że świętujemy oczywiście, to chcemy pokazać, że ta walka właściwie nie powinna się odbywać, bo osoby z niepełnosprawnością w jak się rodzą, mają takie same prawa jak osoby pełnosprawne. I one już nie chcą udowadniać tego, że są takimi samymi ludźmi. One już nie chcą być postrzegane jako tylko przez pryzmat jakiejś jednej swojej niepełnosprawności, bo tak naprawdę zawsze o tym mówię, my też, każdy człowiek tak zwany pełnosprawny, coś tam, jakąś niepełnosprawność się u niego znajdzie. I te osoby z niepełnosprawnością chcą być w środowisku zauważane jako osoby pełnoprawne. Nie chcą, żeby ludzie się za nimi oglądali tylko ze względu na to, że są osobami z niepełnosprawnością. Chcą mieć taki sam dostęp do kultury, do rozrywki. Chcą spędzać czas wolny nie w domu przed telewizorem, bo nie ma dla nich adekwatnych propozycji, tak, spędzania tego czasu, ale chcą być wśród społeczeństwa tak niezauważane jak każdy z nas.
0: Od kilku lat właśnie ważne są określenia. Nie mówimy osoby niepełnosprawne, tylko z niepełnosprawnością.
12: Tak.
0: Bo każdy z nas ma jakąś dysfunkcję, mniejszą, większą. Dlaczego tyle lat też jako społeczeństwo dochodziliśmy do tego, żeby podkreślać to, że nie cały człowiek jest z pewną dysfunkcją, tylko wymieniamy, że z jedną niepełnosprawnością.
12: To jest kwestia terminologii, która się zmienia, myślę też, i jakby dostosowywania się do tej terminologii społeczeństwa, które nie do końca jeszcze nawet dzisiaj jest na to otwarte. No, były to kiedyś dzieci specjalnej troski, osoby z upośledzeniem umysłowym, osoby niepełnosprawne i doszliśmy w końcu do tego, że ta terminologia się zmieniła i tak jak mówisz, jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną, czyli jak mówimy osoba niepełnosprawna, to patrzymy cała osoba niepełnosprawna i ta osoba też cała czuje się niepełnosprawna. Natomiast jak mówimy z niepełnosprawnością, to jest pewna niepełnosprawność, jedna, może dwie, ale ten cały człowiek nie jest niepełnosprawny, bo to, że on porusza się na wózku, ale intelektualnie jest sprawny, ma sprawny wzrok, sprawny słuch, więc on nie chce być postrzegany jako cała osoba niepełnosprawna i ta terminologia jest bardzo istotna i ktoś mówi, ale dobra, tam czy niepełnosprawna, czy z niepełnosprawnością. Nie. I dopóki nie zmienimy tego myślenia i tego, jak będziemy się odnosić do tych osób i jak o nich mówić, to w naszej głowie to się też nie przestawi. My musimy zmienić to w naszym myśleniu.
0: Ale to teraz wycieczka do Ełku, tam skandaliczna sytuacja podczas rady
12: tak.
0: Powiatu. Padły takie słowa.
12: Warzywko.
0: Ułomni.
12: Ułomki.
0: Jak?
12: Nie wiem, ciężko mi się odnieść do tego, co tam się zadziało, bo widziałam tylko zajawkę w telewizji. No, oczywiście z czym się nie godzę i to jest właśnie to, o czym mówimy, tak? To jest to brak mówienia też o tym. U nas Psoni bardzo głośno o tym mówi zawsze. O tej godności. To jest właśnie godność.
0: No i teraz zapraszamy Was, bo będzie Marsz Godności spod hotelu Przystań do amfiteatru 21 maja. Cały program bogaty. Chcecie pokazać, że osoby z niepełnosprawnością potrafią się doskonale bawić.
12: Oni się wspaniale potrafią bawić.
0: Śmiać, tak. Rozmawiać, dyskutować.
12: Że one mogą być też szczęśliwe, bo niestety społeczeństwo jeszcze myśli o tym stereotypowo i patrząc na osobę z niepełnosprawnością myśli, że ta osoba jest nieszczęśliwa. Właśnie dlatego, że jest osobą z niepełnosprawnością. Nie, to są osoby szczęśliwe. To są osoby, które chcą spełniać swoje marzenia, które chcą rozwijać swoje zainteresowania. I to po to wszystko jest. Zobaczcie nas z innej perspektywy. Nie tych biednych osób, które wiecznie potrzebują pomocy, jak myśli społeczeństwo, a tylko właśnie spójrzmy na nich jak na osoby w naszej lokalnej społeczności, które są, które żyją, które chcą być, które chcą się rozwijać, które chcą być szczęśliwe i są szczęśliwe. I dlatego tak głośno o tym mówimy i dlatego chcemy się pokazywać, bo to, o czym mówiłeś w Ełku, może, nie wiem, wynika z tego, że za mało jest tego PR-u, powiedziałabym, tak? Że o tym trzeba mówić, że chociaż wiem, że tam jest cudowny warsztat terapii zajęciowej w Ełku i oni też jakby pokazują, że są. Natomiast no, wiemy, że wszystkich ludzi nie zmienimy, ale może przyjdzie taki czas, że większość jednak procentowo społeczeństwa, w którym jesteśmy, będzie na nas patrzyła. wydarzyło tak, jakbyśmy chcieli. I po to są te dni godności, po to ten marsz, po to ta zabawa, żeby ludzie mogli z nami troszeczkę bardziej pobyć, żeby poznać to środowisko, bo ja wierzę też w to, że wynika to właśnie z nieświadomości, to postrzeganie osób z niepełnosprawnością. Dlatego PSONi zawsze głośno mówi właśnie o tym, co robi, jak robi. Po to organizujemy różne, bo i spartakiada osób z niepełnosprawnością, prawda? Niewiele jest takich miast, które robią tak dużą imprezę, taką huczną imprezę, więc no tak staramy się to robić po pierwsze dla osób z niepełnosprawnością, a po drugie, żeby w końcu przełamać te stereotypy.
0: Aktywizacja osób z niepełnosprawnością, czyli wpuszczanie, powiedzmy, ich na rynek pracy, w Ostródzie wychodzi nam fenomenalnie.
12: No dokładnie, tak też myślę. Natomiast jeszcze dużo do zrobienia przed nami. A tak naprawdę aktywizacja zawodowa trwa, powiedziałabym ponad 20 lat, jeżeli chodzi o warsztat terapii zajęciowej, bo od 2006 roku tak ruszyliśmy, że tak powiem, z grubej rury i do dzisiaj to trwa. No, oczywiście to nie da się tego zrobić szybko, tak? Osoby z niepełnosprawnością troszeczkę więcej uwagi potrzebują i wsparcia, więcej szkoleń, ale czego potrzebują najbardziej, to tego otwartego społeczeństwa i otwartych pracodawców, których mamy, wspaniałych pracodawców, którzy z nami współpracują i są już na nas otwarci, znają nas i wiedzą, jakimi pracownikami są osoby z niepełnosprawnością, bo to są osoby bardzo systematyczne. Jednakże potrzebujemy jeszcze więcej osób, które będą trenerami pracy i środków na to, bo nie jest może ciężko znaleźć zatrudnienia, ale później ciężko jest utrzymać osobie z niepełnosprawnością bez wsparcia to zatrudnienie, tak? Bo one są chętne i rzeczywiście one wolą wyjść do ludzi niż siedzieć w domu z tak zwanymi zasiłkami, ale potrzebujemy właśnie tych trenerów pracy. To jest dla nas bardzo kwestia istotna teraz.
0: Masz takie wrażenie, że w Ostródzie mamy już pełną układankę? Ja o tym rozmawiałem z Mieczysławem Kowalczykiem. Chodzi o takie puzzle swoiste, tak? Że mamy w zasadzie każdy element i to nie jest w systemie państwowym. To nie. Trzeba podkreślić, tylko w trzecim sektorze. To jest właśnie cud w Ostródzie. Ja to zawsze podkreślam na antenie. Dlaczego? Mamy tak naprawdę od urodzenia człowieka, jeśli pojawia się niepełnosprawność w rodzinie, to mamy przedszkole.
12: Jeszcze szkoła. Wcześniej mamy wczesną interwencję.
0: Tak, wczesna interwencja. I to, że w Miłomłynie uruchomiono ten...
12: Wspomagane społeczności mieszkaniowe.
0: Tak, czyli sieć mieszkań wspomaganych, no to już tak naprawdę jest pełna klamra.
12: No, jeszcze tak nie do końca.
0: Czego brakuje?
12: No, jeszcze nam brakuje, może tak się zastanawiamy. No, może rzeczywiście, jeżeli chodzi o system wsparcia, to cały, ale jeszcze musimy go bardziej poszerzyć, rozbudować, bo chętnych jest więcej. A niestety, no nie dla wszystkich od razu możemy wszystko zapewnić, ale to, o czym mówiłaś, to rzeczywiście jest tak, że dlaczego te puzzle się składają? One się składają dlatego, że my diagnozujemy potrzeby osób z niepełnosprawnością. I na takiej zasadzie powstały wszystkie placówki i programy, bo patrzyliśmy, gdzie jest ta luka, a gdzie brakuje właśnie tego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i wówczas powstawały kolejne placówki, bo zobaczyliśmy, że jest luka, że dzieci z niepełnosprawnością nie mają swojego miejsca, no to stwierdziliśmy, dobra, otwieramy przedszkole. Zobaczyliśmy, że dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, podkreślam, nie ma odpowiednich placówek, stworzyliśmy PSDS. Zobaczyliśmy, że kolejne, tak, że osoby z niepełnosprawnością, na przykład z WTZ-u, nie od razu mogą przejść na otwarty rynek pracy, powstał ZAS. Zobaczyliśmy, że rodzice odchodzą, umierają, nie ma kto jakby otoczyć wsparciem tej osoby z niepełnosprawnością, powstały WSM-y, czyli te wspomagane społeczności mieszkaniowe, czyli to wszystko wynika z diagnozy sytuacji.
0: Także ta układanka jest już prawie kompletna. Kochani, 21 maja, godzina 10, startujemy spod hotelu Przystań i idziemy bulwarem europejskim do amfiteatru. Tam zabawa taneczna. Będzie też można wrzucić coś na ząb. Gry i zabawy dla małych, a także najstarszych mieszkańców naszego miasta. Przyjdźcie, zobaczcie i zmieńmy w naszym społeczeństwie to, żeby osoby z niepełnosprawnościami nie musiały już walczyć o swoją godność.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: W tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy o grach planszowych. Będzie też o drukarkach 3D. Ja nazywam się Marek Apel. Ze mną w studiu Szymon Szybczyński, Stowarzyszenie Miłośników Gier Grywam. Witam serdecznie.
13: Witam serdecznie całą Ostrudę, hej hej.
0: Szymonie, bo będzie zaproszenie na drugi Ostrudzki Festiwal Gier Planszowych, to za chwilę, ale o tym, co zadziało się w ostatnich miesiącach u was w stowarzyszeniu, a mianowicie wyciągnęliście rękę po pieniądze. I to może brzmieć tak trochę złowieszczo, ale w dobrym celu, zbieraliście na drukarkę 3D. Po co? Dlaczego? Bo musimy was poinformować, że udało się zebrać.
13: Udało się zebrać, słuchajcie, drukarka mniej więcej około 4000, założyliśmy sobie 5000, udało się przez okres 2-3 tygodni zebrać całą tą sumę. Zrobiliśmy akcję na Pchlim Targu, gdzieś tam skrzyknęliśmy się wśród grupy, tak, członków Grywam, każdy przyniósł gry, których już jakby nie korzysta, i sprzedawaliśmy je podczas Pchlego Targu. No ale głównie darczyńcy gdzieś tam, tak, Slow Jogging z Olsztyna, gdzieś tam tutaj nas wsparł mocno, sporo różnych osób z Ostrudy również, więc dziękujemy serdecznie. Jest plan na drukarkę 3D, a po co, słuchajcie, no bo gry planszowe to jakby moc tworzenia też tak naprawdę, więc planujemy gdzieś tam w przyszłości ulepszać swoje gry planszowe, które już posiadamy, tworzyć nowe gdzieś tam, tworzyć pionki, figurki też do malowania. Planujemy tą sekcję malowania gdzieś tam może rozwijać, bitewniaki, więc to tak naprawdę taki wydruk, który możemy po kosztach gdzieś tam samemu dokonać w naszym lokalu, na pewno nam to usprawni i pomoże, żeby faktycznie dalej w tym kierunku się rozwijać.
0: No właśnie, ale co z dorabianiem, bo jak masz planszówkę, no to często bywa, że po paru latach, a to gdzieś figurka się zawieruszy, a w moich planszówkach domowych to już w ogóle kostki do gry, to jest coś, co dziwnie ginie jak skarpetki w domu. Dorabiać figurki i elementy też?
13: No jak najbardziej. Dużo gier ma dosyć proste figurki, a na pewno wiemy, że jak dzieciaki, czy tam młodzież, czy nawet my jak gramy i faktycznie jest ta postać, nie jest zwykłym pionkiem tekturowym, czy tam plastikowym, tylko faktycznie jest taką figurką w 3D gdzieś, którą się biega po planszy, to od razu ta imersja wzrasta, przyjemności grania w taką grę. Więc tak naprawdę, no, ale też mówimy o insertach na przykład, które pomagają porządkować te gry gdzieś tam, tak, że cała ta wypraska, która ląduje w pudełku, gdzieś ona tak ułatwia gdzieś tam przechowywanie tych gier. Wieże do kości, czyli jakby sam rzut tymi kośćmi odbywa się w inny sposób, jeżeli wrzucamy do przepięknej wieży w kształcie, nie wiem, pająka, powiedzmy tak, czy takiej baszty, powiedzmy tak, więc to taki jest plan też na to, nie? No i sam fakt rozwijania się trochę w tym kierunku, wiadomo, druk 3D wychodzi coraz bardziej do przodu i planujemy gdzieś tam tutaj może, tak, jako sekcję grywamową tą 3D gdzieś tam rozwinąć, zobaczymy, czy młodzi pasjonaci 3D się pojawią u nas w Ostrudzie.
0: Pewnie się pojawią, a teraz zaproszenie. 23 i 24 maja w Ostrudzie odbędzie się drugi Ostrudzki Festiwal Gier Planszowych. Sukces. Dlaczego? Dlatego, że to druga edycja. Ja pamiętam, jak spotkaliśmy się na tej pierwszej w sali reprezentacyjnej zamku, to ty tak mówiłeś, a zobaczymy jak wyjdzie, a zobaczymy czy będzie druga edycja. No i jest, to znaczy, że pierwsza wyszła.
13: Zgadza się. Główny problem polega na tym, że jest nas w Grywam coraz więcej. Mamy 41 oficjalnych członków i mamy więcej rąk do działania, tak naprawdę. Więc tutaj wielki ukłon w stronę całej ekipy z Grywam, która praktycznie ciężko nad tym pracuje i tworzy to wszystko. Więc dzięki temu, że nas jest coraz więcej, możemy ten rozkład sił trochę podzielić i tworzyć właśnie takie wydarzenie, jakim jest nasz tutaj planszówkowy konwent. Masa różnych rzeczy tam jest przewidziana, ale sam fakt przygotowywania tego wszystkiego, maili do wydawnictw, gdzieś tam tworzenie projektów graficznych, niegraficznych, wszystko jakby staramy się tutaj własnymi siłami gdzieś tam przy wsparciu oczywiście finansowym miasta tam gdzieś działać, ale no mówię, pracy jest ogrom tak naprawdę, a wszystko jakby tutaj działamy non-profit, czyli jakby nikt nie pobiera żadnego wynagrodzenia za ten czas i te działania, które tutaj wkłada w przygotowanie festiwalu.
0: Szymonie, ale rozlała się ta impreza. Druga edycja będzie w 3 lokalizacjach.
13: Zgadza się, tak. No jak w zeszłym roku mieliśmy blanki w szklanki, tak, jeżeli chodzi o skrable tutaj na zamku, więc one nadal zostają na zamku. Mamy tam już około 75 osób zapisanych, więc zapisy ciągle trwają, jeżeli ktoś ma ochotę w skrable się zmierzyć, nie ma problemu. Szachy wylądowały w tym roku w Centrum Użyteczności Publicznej, czyli tutaj w białych koszarach u nas, więc jeżeli ktoś ma ochotę na szachowe rozgrywki, to w sobotę tam śmiało można podejść, zapisać się, tak. W niedzielę przeniesiemy szachy pod amfiteatr, tak, czyli zrobimy takie rodzinne rozgrywki szachowe przy amfiteatrze. No a cała jakby ta część taka grywamowa, planszówkowa tutaj tak będzie w amfiteatrze.
0: Jakby pogratulować pomysłu wszystkich działań, ale nie sami, bo tak, oprócz Stowarzyszenia Miłośników Gier Grywam, to w tym roku MLKS Ostrudzianka, no to sekcja szachowa, pozdrawiamy pana Grzegorza Miśte.
13: Tak jest.
0: Ale też Polska Federacja Scrabble. Mistrzostwa Polski, tak to możemy traktować? Taki nieoficjalny.
13: No, słuchajcie, to jest 20. edycja tak naprawdę, nie? Więc gdzieś tam to kiedyś za czasów pana Olgierda ruszyło. Teraz tutaj dziewczyny tak tutaj prężnie działają. Jest plan, może Anusz Widelec, uda nam się taką podjąć współpracę trochę z Tałą, tak? Gdzieś te skrable może nie cieszą się już takim zainteresowaniem jak kiedyś, nie? Ale jeżeli by się udało stworzyć taką sekcję skrablową w Ostródzie, my jesteśmy jak najbardziej otwarci. Tutaj z dziewczynami rozmawiamy. Musi być chęć mieszkańców Ostródy, jeżeli chcą grać w skrable, nie ma problemu. Przyjdźcie, słuchajcie, na turniej, stworzymy jakąś grupę i będziemy działać ze skrablami w Ostródzie.
0: Szymonie, ale to teraz o takich wydarzeniach towarzyszących, bo oprócz tego, że pogramy, no to też będziemy mogli pomalować figurki. Będzie coś dla najmłodszych. To nie jest tylko tak, że spotyka się elita na granie w skrable albo na granie w szachy i tyle.
13: Tak, tak. My planujemy, głównie tak naprawdę czekamy na mieszkańców Ostródy, czekamy na dzieci, czekamy na młodzież, czekamy na seniorów. My jesteśmy tutaj dla was tak naprawdę i chcemy tworzyć pewne środowisko w Ostródzie, które będzie się rozwijało, będzie rozkwitało, tak, i będzie tworzyło pasjonatów, tak, grup pasjonatów związanych z grami planszowymi. Mamy wiele atrakcji przewidzianych. Jeżeli ktoś tam lubi malować, tak, tworzyć właśnie, będzie malowanie figurek. Jest turniej w Rumikuła. No niestety już mamy 40 osób zapisanych i mamy już zamknięte zapisy, tak, ale słuchajcie, w niedzielę na Łące jest plan na granie z dzieciakami, więc zapraszamy rodziny z dziećmi przy naszym tutaj placu zabaw przy amfiteatrze. Będą kucyki, pokażemy wiele gier dziecięcych, gdzie rodzic będzie mógł razem z dziećmi sobie pograć, ale będzie turniej w puzzle, słuchajcie, dwuosobowy, drużyny dwuosobowe będą się mierzyć na czas, będziemy układać puzzle, 500 elementów tutaj razem z Treflem, gdzieśmy tutaj współpracę nawiązali, więc będzie taki turniej puzzlowy. Jeżeli mamy fanów puzzli w Ostródzie, to też zachęcamy. W niedzielę między 12 bodajże a 16 będzie ten turniej puzzlowy, więc zachęcamy, żeby tak, no i masa rzeczy. Quiz planszówkowy mamy też przewidziany, jest turniej w Katan też zaplanowany na sobotę. Jeżeli są fani Katanu, to zapraszamy, bo to jest takie eliminacje do Mistrzostw Polski, więc osoba, która wygra tutaj u nas w tych Mistrzostwach Katan w Ostródzie, zostanie bilet do Krakowa, żeby tam jakby też walczyć o Mistrza Polski. Tylko nie oszukujmy się, sporo osób przyjeżdża tu z okolic, żeby wziąć udział właśnie w tym turnieju i zawalczyć o ten bilet, więc nie będzie łatwo. Bajer polega na tym, że chcemy zaprosić was do aktywności takich, wiecie, outdoorowych, tak naprawdę dużo gier, molki, zagramy sobie w molki, gdzieś te gry przestrzenne, więc będą kocyki takie do pogrania po prostu sobie, tak, na trawie razem
0: ze
13: swoimi dzieciakami.
0: Pograć.
13: Tak jest.
0: Szymonie, wszystkie te atrakcje za darmo, ale na plakacie widzę, że jest kod QR i taka informacja. Tu potrzebujesz wcześniej zgłosić chęć udziału.
13: Zgadza się. No na przykład do skrabli, tak, jeżeli ktoś tam planuje, na przykład Rumiku podobnie, mamy już niestety zamkniętą listę 40 osób, bo tylko tyle jakby nam przestrzeń tutaj pozwoliła, więc na Rumiku się już nie da zapisać. To też o wiele ułatwia pracę, tak, czy organizację takiego turnieju, jeżeli wiemy, ile osób możemy się spodziewać. Skrablowce tak naprawdę mają 75 osób zapisanych, tam nie ma ograniczeń miejscowych. No jedynie jakby zamek gdzieś tam tutaj, tak, to jest nasza sala kameralna, uniemożliwia, jeżeli tam będzie bardzo dużo osób, tak, więc też, a tak naprawdę jeżeli ktoś przyjdzie z marszu w sobotę, to też nie mam problemu. Od 10 są zapisy, 11 rusza turniej w skrable, więc tam śmiało można się rozsiąść i przyjść po prostu tak znienacka, bez zapisów wcześniejszych. No jeżeli chodzi o turnieje na przykład w Katan, też jakby mamy te 16 osób, są ograniczenia, więc też zachęcamy, żeby jeżeli ktoś chce wziąć udział w turnieju, to lepiej się po prostu zgłosić wcześniej.
0: W 2025 roku najlepszy okazał się Michał Ala Brudziński z Włocławka. Zobaczymy, czy w tym roku przyjedzie po rywalizować, czy tytuł trafi może do Ostrudzianina.
13: Słuchajcie, no liczymy na naszą Ostrudę. Tak naprawdę w zeszłym roku około 10 osób z tych 90 było z Ostrudy, więc liczymy, że Ostruda trochę tutaj się weźmie do roboty i przyjdzie zawalczyć tak naprawdę o miano najlepszego skrablowca, czy może nie w Polsce, ale tu w naszej Ostrudzie, więc...
0: Patrzę na wyniki. Najlepszy Ostrudzianin Michał Kolaj, bilans 7 zwycięstw, 5 porażek, 23 miejsce. Także zobacz, na te nasze ostrudzkie mistrzostwa przyjechało co najmniej 22 zawodników spoza Ostrudy.
13: No zgadza się, tak naprawdę cieszymy się w Rumikubie podobnie, mamy 40 osób, tak naprawdę jest 10 osób może jest z Ostrudy, 30 osób jest tutaj z okolic, którzy przyjeżdżają specjalnie na to wydarzenie. Z Katanem podobnie tak naprawdę, no zachęcamy naszych mieszkańców, słuchajcie, dużo osób przyjeżdża spoza Ostrudy, żeby skorzystać z tych atrakcji, a my tak naprawdę nie wiemy, tutaj liczymy, że nasi mieszkańcy zobaczą, że tak naprawdę to jest fajna impreza, na którą serdecznie zachęcamy, jest moc atrakcji, gdzie można sporo gier wygrać, tak po prostu, bez żadnych jakichś tam większego wysiłku. Stawiamy na dobrą zabawę i zachęcamy zachęcamy naszych mieszkańców, żeby wpadli do nas, po prostu przybili piątkę gdzieś tam taki i pograli z nami w różne ciekawe gry.
0: W tamtym roku było 107 graczy. Dobrze by było, żeby w tym roku było więcej. Na czy to... raczej sala reprezentacyjna nie pomieści?
13: Jeżeli chodzi o Scrabble, no to mamy pewne tutaj ograniczenia tak naprawdę. Amfiteatr jest dosyć mocno otwarty, więc jakby ta przestrzeń jest dosyć duża, więc tak jak liczyliśmy, mamy takie opaseczki, rozdajemy, słuchajcie, chcemy was trochę policzyć, żeby wiedzieć mniej więcej, jak ta frekwencja wygląda, ale dzięki tym opaseczkom będziemy też losować nagrody, więc każdy, kto zostanie do końca w sobotę tam godziny 18 i będzie miał tą opaskę na ręku, po prostu może mieć szczęście i nagrodę dostać, tak? Za to, że jest z nami, że był, więc zachęcamy też po prostu do tego, więc liczymy, no, w zeszłym roku tak naprawdę przewinęło nam się około 300-400 osób, tak? Zobaczymy, jak to w tym roku przez te dwa weekendy gdzieś tutaj się wydarzy, no, ale liczymy po prostu, że faktycznie impreza jakby tą skalę gdzieś tam dosyć sporo ma i liczymy, no, najbardziej nam zależy na mieszkańców, na mieszkańcach Ostródy, którzy przyjdą, poznają nas, bo liczymy też na to, że na przykład ta sekcja dziecięca gdzieś tam, którą planujemy w przyszłości tutaj utworzyć, uda nam się ją zrealizować na zasadzie tego, że rodzice chcą pokazywać gry planszowe swoim dzieciom i zarażać, jakby pokazać im to, że ta alternatywa dla telefonu jest dosyć przyjemna i przy tych grach można wspólnie przyjemnie spędzić czas.
0: 23 i 24 maja w Ostródzie będziemy mieli drugi festiwal gier planszowych. Wpadajcie, będzie sporo działo się w amfiteatrze, zamku, a także na bulwarze europejskim. A no tak, sekcja szachowa MLKS Ostrudzianki będzie też miała turniej w Centrum Użyteczności Publicznej. Szczegółów szukajcie na plakatach, a odnajdziecie je m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostródzie.
7: Zmieniamy temat.
0: Teraz w magazynie reporterów Melo Radia Mazury będzie o rodzinie ostródzkich smoków. Przy zamku w Ostródzie pojawiła się piąta figurka ostródzkiego smoka i jest to smok rycerz. Ze mną Katarzyna Sosnowska-Rama z Wydziału Promocji Ostródzkiego Ratusza. Witam serdecznie.
14: Dzień dobry.
0: Piąty smok, czyli ostródzka duma, rycerz. Rodzina smoków się powiększyła. Co jeszcze w planach, kiedy smok spóźnialski?
14: Smok spóźnialski nie będzie spóźniony, jeżeli chodzi o realizację. Pojawi się już w czerwcu, czyli jeszcze właśnie przed tą taką kumulacją wydarzeń letnich. O dokładnym terminie jeszcze będziemy informować, natomiast no już w tym sezonie będziemy mieć 6 smoków.
0: 6 smoków. Dlaczego smok rycerz nie ma kodu QR, a jego czterej współtowarzysze mają kody QR?
14: Z bardzo prostej przyczyny. Smok rycerz pojawił się dzisiaj. Został zamontowany przez autora rzeźby, natomiast kody QR już my montujemy jako miasto i ten kod niebawem się już pojawi.
0: Ten rycerz to Święty Jerzy, bo jeśli tak, to trochę się to gryzie z legendą ostrudzkiego smoka, bo w jednym połączony został antagonista i protagonista.
14: W bajkach różnie bywa, ale smok nie ma imienia. Można na razie dowolnie to interpretować. Może z czasem na pewno pojawi się historia, która, przez którą będzie można go lepiej poznać. No, na razie będzie można przy nim przysiąść, zrobić zdjęcie. Mieści się, można powiedzieć, między urzędem a zamkiem w takiej części parkowej, więc jest to na pewno bardzo klimatyczne miejsce do spacerów i do zabawy, więc dzieci też tam jest sporo. Zjeżdżają się tam też rycerze, są pikniki, więc ten smok na pewno nie będzie cierpieć na samotność.
0: Na pewno go znajdziecie, przynajmniej wiosną, latem, a także wczesną jesienią, a no to dlatego, że stoi na pięknym terenie zielonym. Bardzo rzuca się w oczy na zielonym trawniku przy ostródzkim zamku. Plany na przyszły rok?
14: Chcielibyśmy na pewno, żeby co roku pojawiał się smok, którego wybiorą mieszkańcy. Tak jak w tym roku właśnie przeprowadziliśmy głosowanie i wygrał smok spóźnialski, tak w kolejnym roku też chcielibyśmy taką zabawę, inicjatywę dla mieszkańców zorganizować. Będziemy informować o szczegółach za jakiś czas.
0: Także jeśli jeszcze nie macie zdjęcia z figurką najnowszą, piątą, ostródzkiego smoka, to zapraszam was przed Ostródzki Zamek. Tam pojawił się smok rycerz.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury będziemy wam podpowiadać, jak podjąć życiową decyzję. Ja wiem, brzmi to trochę poważnie. Za nami egzaminy kończące szkoły podstawowe. Ósmoklasiści pocili się nad testami, a niebawem będą wybierać. Od 18 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostruckim. Wówczas zostanie uruchomiony system elektronicznego naboru. Młodzi mieszkańcy naszego powiatu, ale też nie tylko, będą decydować o swojej przyszłości, wybierając kierunek kształcenia. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu jest Anna Teodorowicz, dyrektor Zespołu Szkół imienia Stanisława Stasica i CKU w Ostródzie. Witam serdecznie.
15: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, 18 maja to jest dla was bardzo ważna data. Z dwóch powodów. Po pierwsze, rusza nabór, o którym wspomniałem i dzisiaj trochę dłużej skupimy się na wyborze ścieżki kształcenia przez ósmoklasistów, ale też dzień otwarty, czyli chwalicie się tym, co najpiękniejsze, bo do nagród, prestiżu za chwilę przejdziemy. Dzień otwarty to jest takie swoiste święto szkoły.
15: To prawda, bo w dniu otwartym tak naprawdę uczestniczymy wszyscy, bo i nauczyciele, pracownicy administracji obsługi, nasi uczniowie i oczywiście czekamy na tych naszych gości, ósmoklasistów wraz z rodzicami.
0: Pani dyrektor, najlepsze technikum w powiecie ostruckim. To już kilka miesięcy krąży gdzieś tam w obiegowej, powiedzmy, poczcie pantoflowej. To jest ranking perspektyw. Coroczny taki barometr szkół średnich, szkół ponadpodstawowych w całym kraju. I jak to jest zarządzać najlepszym technikum w powiecie ostruckim?
15: Pracowicie. Mhm. Pracowicie, bo to nie jest praca jednego roku, dwóch lat, tylko na pewno wielu, wielu lat i wielu osób. I rzeczywiście 25 marca tego roku miałam możliwość odebrania dyplomu z gratulacjami jako w powiecie ostruckim najlepsza szkoła, ale w województwie warmińsko-mazurskim też uklasowaliśmy się wśród techników, bo tu o technikach mówimy. Na 18 miejscu myślę, że to jest też znamienite, bo to jest całe województwo warmińsko-mazurskie.
0: Ale ten dyplom to jest zwieńczenie pracy nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów, którzy w ostatnich latach ciężko pracowali na swój wynik przede wszystkim, ale też wynik szkoły.
15: Tak jest. To, że znaleźliśmy się w tym rankingu perspektyw tak wysoko, to jest ogrom pracy uczniów. Uczniowie zdają na bardzo wysokim poziomie egzaminy zawodowe, egzaminy maturalne, ale również biorą udział w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i też mamy takowych laureatów i finalistów.
0: Pani dyrektor, rusza nabór. Na początek porozmawiajmy o technikach, bo prowadzicie też nabór do szkół wielobranżowych, im też poświęcimy sporo czasu. Technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik logistyk, technik reklamy i technik spawalnictwa.
15: Tak jest.
0: To jest wasza oferta na ten rok. Bez rewolucji, nowości, ale ja bym to obrócił w trochę inny sposób. Stabilizacja.
15: Bo my stawiamy właśnie na tą stabilizację, również stabilizację rynku pracy, bo to są zawody, które znajdują się w wykazach deficytowych zawodów, zarówno w województwie, jak i w kraju. W związku z czym, no cóż tu zmieniać? Wykształćmy w tych zawodach, które są na rynku ciągle potrzebne.
0: Okej, ale wy w ostatnim czasie też chwalicie się tym, że uczniowie technikum biorą udział w wyjazdach zagranicznych, szkolą się, na miejscu mają bazę. To jest wasz atut.
15: To prawda, nie tylko uczniowie techników, bo szkoły branżowej również, ale rzeczywiście głównie są to technika, są to staże zawodowe, płatne staże zawodowe krajowe. Obecnie trwa rekrutacja i mnóstwo uczniów będzie mogło takie staże zawodowe w lokalnych firmach odbyć. I oczywiście staże zagraniczne. U nas ostatnimi czasy jest to Grecja, które cieszą się powodzeniem i uznaniem. Uczniowie wracają przeszczęśliwi.
0: Pani dyrektor, ostatnio w mediach społecznościowych zauważyłem, że mieliście właśnie gości z Grecji u siebie. To jest owoc tej wymiany i współpracy?
15: Tak, to jest owoc wymiany, współpracy. Przybyli do nas pracodawcy, u których odbywali nasi uczniowie staże zawodowe właśnie w Grecji, będąc w Grecji.
0: Wrażenia gości?
15: Powiem tak, byli bardzo zaskoczeni tym, co mieści się w warsztatach szkolnych, bo tam są głównie pracownie. I nie myśleli, cały czas dopytywali, czy my na pewno jesteśmy szkołą państwową, bo to jest jakby w ich głowach niepojęte, że tak dobrze wyposażone pracownie może mieć szkoła publiczna.
0: Czyli Grecy mieli wrażenie, że w Staszicu jest luksusowo.
15: Prawda.
0: Technik logistyk to jest logistyka wojskowa. W ostatnich latach mieliśmy prawdziwy boom na mundur w szkołach, a wy w ostatnich miesiącach zyskaliście też swoisty atut. Macie wirtualną strzelnicę. Żałuje pani tej inwestycji?
15: Absolutnie nie żałuję i myślę, że moi uczniowie też nie żałują, bo to nie tylko logistycy wojskowi z niej korzystają, ale przeczołgałam wszystkie klasy po strzelnicy, no bo przecież niech każdy spróbuje swoich sił i jakby sprawdzi swoje umiejętności.
0: Pani dyrektor, ja waszą szkołę kojarzę przede wszystkim z działań wolontarystycznych, profilaktycznych. Naprawdę u was można rozwijać też swoje pasje. Oprócz tego, że wykształcenie, to jednak i pasje.
15: Tak, bo ja uważam, że szkoła ma obowiązek przede wszystkim przygotować człowieka do życia w społeczeństwie i umiejętności jakby reagowania na potrzeby chwili. I uważam, że nasza szkoła to daje, że kształcimy w zawodzie okej, uczniowie zdobywają kwalifikacje, dyplomy okej, ale przede wszystkim mają być przygotowani do tego, co im przyniesie życie przyszłe, żeby ich nic nie zaskoczyło. I stąd też takie szeroko pojęte działania i wolontarystyczne, ale i wszelkiego rodzaju profilaktyka w różnych zakresach. To wszystko ma przygotować ucznia do życia.
0: No to teraz swoista reklama. Dobrze wyposażoną świetlicę mają, bo jak jestem na wydarzeniach, to bardzo dobry sprzęt tam wisi na ścianach. To tak podsumuję.
15: Tak, staramy się o to, żeby właśnie iść z duchem czasu, ale jeśli mówimy o świetlicy, to ja też tu chciałabym powiedzieć, że mamy od niedawna strefę chilloutu, strefę, w której uczeń może się poczuć trochę lepiej, może odpocząć, może wykrzyczeć, bo jest miejsce do tego, swoje smutki bądź radości, bo to różnie bywa. Taka strefa chilloutu to są mikrodotacje rządowego programu i tutaj wsparła nas bardzo mocno Ars et Liber.
0: Pani dyrektor, przejdźmy teraz do szkół branżowych. One są demonizowane
15: od zawsze
0: i od zmiany nazewnictwa, tak zwane szkoły zawodowe, to jeszcze moje roczniki to pamiętają. Ja się odwołam do tych słów, które też ostatnio na antenie wybrzmiały, bo ja panią podziwiam za to, że mówi pani do młodzieży, uczniów swojej szkoły, klas branżowych, że oni są cenni, że bez nich gospodarka wywali nam się po prostu z dnia na dzień, że nie będzie miał kto nam naprawić samochodu, czy ostrzyc nas na przykład. I to jest piękne, że pani potrafi w tych młodych ludziach zaszczepić miłość do nauki, ale też do pracy jednocześnie.
15: No jeśli tak jest, to ja się bardzo cieszę. Natomiast ja od zawsze uważam, że szkolnictwo właśnie zawodowe, czy kiedyś nazywane właśnie szkoła zawodówka, dzisiaj branżówka, jak zwał, tak zwał, ale kształcimy porządnych fachowców, zasilających rynek pracy. Ciągle ich brakuje. Nie ma chyba w Ostródzie firmy mniejszej bądź większej, która nie zatrudniałaby absolwenta Staszica. To są dzieciaki, które naprawdę zgłębiają tajniki zawodu, umiejętności. Jak chcą sięgać wyżej, sięgają, bo przecież mogą później uczyć się albo w branżowej szkole drugiego stopnia, albo w liceum ogólnokształcącym u nas w szkole, bądź gdziekolwiek. I przecież znamy takie przypadki. W samej Ostródzie jest sporo osób, które są na stanowiskach kierowniczych, bo skończyły studia w zakresie albo tego, czego się uczyły jeszcze w szkole zawodowej, czy też branżowej, albo zmieniły swoje, ale w łatwy sposób zmieniły swoje kompetencje i jakby kierują zespołami ludzkimi. Także no ja jestem zawsze dumna ze swoich dzieciaków.
0: Jest pani dumna przede wszystkim z tego, jak jedzie pani naprawić samochód, albo idzie pani do fryzjera, a
15: tak
0: tam
15: jest.
0: Uczennica
15: tak,
0: z dawnych
15: lat. Z uśmiechem
0: lat.
15: Wita I to jest bardzo sympatyczne.
0: Ile zawodów macie w ofercie? Bo tutaj też współpraca z cechem, nie byłoby młodego pracownika, gdyby nie pracodawca.
15: To prawda. Współpracujemy z ponad setką pracodawców, natomiast zawodów to też jest jakby nie do policzenia, bo każdego roku tak naprawdę to się zmienia. Mało tego, w ciągu roku czasami się zmienia, bo uczeń chce być stolarzem, a później się okazuje, że jednak może niekoniecznie i zmienia zawód.
0: I to też jest dobre.
15: Tak, tak, tak. Dlatego my jakby nie zamykamy drogi, oczywiście do pewnego momentu, bo to też jest związane z innymi przepisami prawa, które nam nie do końca pozwalają, ale staramy się właśnie w tych pierwszych miesiącach z uczniami jakby dużo rozmawiać i jakby obserwować ich, sprawdzać, jak oni się widzą w tym zawodzie, żeby, gdyby taka potrzeba zaistniała, żeby ten zawód został zmieniony na taki, który będzie im odpowiadał, no bo przecież człowiek szczęśliwy to ten, który robi to, co lubi.
0: Zgadza się, pani dyrektor, ale takie powiedzenie teraz mi wpadło do głowy, że i licea ogólnokształcące nie są dla każdego, ale też i szkoły branżowe nie są dla każdego. Jeśli ktoś nie czuje, powiedzmy, predyspozycji do tego, żeby trzymać klucz w ręku, to nie będzie dobrym mechanikiem. Jeśli ktoś nie czuje jakby polotu do literatury, no to też nie ukończy liceum z dobrym wynikiem. Taka rada do rodziców, ale też i do młodych ludzi. Spędźcie trochę czasu sami ze sobą, żebyście dobrze wybrali.
15: To prawda. I teraz ja troszeczkę chyba na przekór powiem, bo z drugiej strony nie będzie się czuło polotu, jak się nie posmakuje. Mhm. Więc czasami warto przyjść, tak jak proponujemy 18 maja, przyjść do szkoły na dzień otwarty i sprawdzić się w tym, co szkoła oferuje. Być może przemówi zawód do danego ucznia.
0: Pieniądze mogą przemówić, bo ja jak jadę naprawić samochód, to nie są małe sumy, które płacimy. Oczywiście dany pracownik dostaje pewnie ułamek tego, co bierze właściciel warsztatu za usługę, do tego części, jakaś tam robocizna i tak dalej, ale prawda jest taka, że ci fachowcy wykształceni w waszej szkole mają pracę następnego dnia po odebraniu dyplomu, no dobra, tam jeden dzień na świętowanie, i mają ją codziennie, jeśli chcą pracować.

0: Polskiego Centrum Sportu i Rekreacji takie pytanie, czy Staszic wystawi w tym roku zespół w rozgrywkach siatkarskich, amatorskich w Ostródzie?
1: No ja cię nie mogę. Pytanie do nauczycieli wychowania fizycznego. Ja myślę, że zrobią wszystko, żeby tak było.
0: Wasi uczniowie, oprócz tego, że zdobywają wykształcenie, no to mają też indywidualne sukcesy i stypendia.
1: Tak, właśnie informacja z wczoraj. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna co roku ogłasza taki konkurs skierowany dla uczniów szkół zawodowych, techników i branżowych szkół. No i nasza uczennica jest wśród 5 osób w województwie warmińsko-mazurskim, właśnie branżowa szkoła pierwszego stopnia, która takie stypendium, to jest stypendium finansowe, otrzymała i to jest bagatela 2000 zł.
0: 18 maja dzień otwarty w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. Zachęcamy Was też do zapoznania się z ofertą szkoły. Link rekrutacyjny znajdziecie m.in. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Tam Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia, a także Technikum w Staszicu ma dla Was specjalnie przygotowaną ofertę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
10: 6 dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej fajny polski numer.

0: Vintage Culture i Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Morliny są.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Na siłkę do Extreme.
10: Na latę do Sis.
11: Po Wichajster do Refixa.
12: Po kardigan do Sinseja.
13: Po noże do Aldi.
14: Po ręczniki do Stelli.
15: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
16: I narożnik do salonu Umebluje.
17: Nieważne po co.
16: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
18: Zapraszamy.
19: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
20: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka z o.o. ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
21: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Świeżo.

0: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5

Robin Schulz, Alanek, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line'a wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

0: Worth It. To Gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki i wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
8: No jest lipa.
9: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
7: Get ready with me.
9: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
7: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
9: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
10: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi

sieci transportowe. Nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie. Melo Radio Mazury.
8: Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jack Style na początek, opoka. Cześć.

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy. Bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Buddy Talk, ale Farben, świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny

0: kurczaka kilogram 15,99 z delikatą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie! To Kaufland Card Extra!
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.

0: Carrefourze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
1: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Po reklamie. Meloradio Mazury. Miasto 1,5.

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu, tam gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak. Zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak? To Allegro.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren! Voltaren!
18: Ból szyi po pracy?
19: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana.

0: do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: O reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Machoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak TGV.

Sweet Nothings, Oscar Metcalf, Melo Radio, podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, a może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was, dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie, jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce, Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie. Young

0: Save My Love, Kygo, Kality Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim, dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line up na playermeloradio.pl.
1: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Świeżo

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: To pewne, niskie ceny są.

0: tygodniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
4: Siemanko, punktualnie o 13:00, już teraz wjeżdża do Was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada Opoka. Siema.
5: Two ships in the night.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

0: W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Masz Allegro Smart?

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: O reklamie.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje. Mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi, zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Malo Radio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka z o.o. ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdza. Deweloper.
10: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
11: Ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28.

0: robią różnicę?
1: Obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

Siemanko, dzień dobry, 14 wjechała na zegarki, nie gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night, za chwilę trochę o filmie, bo ciekawe ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki Włodarski w Melo Radio. A ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada. Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości. Wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings. No to lecimy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu po 14. I tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
14: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Gibbs z numerem Stan w Meloradiu. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival, obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

Love. Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10:00 wracam. Opoka, siema.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odgrywaj.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Melo Radio. Szansa na 200 już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

to Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: dostępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Zdunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje 2 bańki, a na swój pokład może zabrać 1 człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway.

0: Agatka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: to Kungsi Never Going Home. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest Before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj. Płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku. Dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
11: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel, Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Alefarben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jen, to już za chwilę.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Reklam.

Solo Mixi Gabri Ponte w Melo Radio. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W ogrodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00, podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym Melo, zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Victoria Kida i Księga Żywiołów. Naiwna ja, punktualnie o 17:00 w Melo Radio podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
5: No jak co? Wstawać!
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
7: Waldek,
2: Marcin
6: i Daria.
7: I to nie było tylko pum, pum, pum.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
5: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Meloradio Mazury.
9: To już 17 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam m.in. właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Już trwa, ale

0: codziennie po 18.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: O reklamie. Meloradio Mazury.

To Bastoy Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę...

0: To Tiesto i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długo nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

Ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiło na zegarkach. Bebe Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Melo Radio jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo, a za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy, no i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Masz Allegro.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Sunstorm na antenie Melo Radia. Tak podkręcamy tempo, to sobota, to before przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys, Hadaway, Kondrat Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: Feel. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zarks na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekamy na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie.

Toti Tiësto, Ava Max. W Melo Radio tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, no, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Mel Radio jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101.5, 96.4.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. Zdunek, Olsztyn Macieja Rataja, 15.
4: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.

Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w SkyTech. To jest 72. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink P. Dajcie głośniej.

Skytech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Ryan i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M, A Thousand Lives. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytek. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina De Vriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up The Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martinem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośnie.

0: Meloradio Mazury. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim